0: Radio Alex.
1: Wtorek, 26 dzień maja, na zegarach godzina 6. Czas zaprosić Was na poranne wiadomości.
2: Zbigniew Kapiński został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Wczoraj, mimo sprzeciwów we własnym środowisku, powołał go na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. A teraz Michał Krasoń o tym, skąd biorą się kontrowersje wokół tej nominacji.
3: Chodzi o sprawę lustracyjną Lecha Wałęsy. W 2000 roku sędzia Kapiński orzekł, że były prezydent nie był współpracownikiem komunistycznych służb. A w związku z tym, między innymi Jarosław Kaczyński w ostatnich dniach sprzeciwiał się powołaniu go na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ale jak podkreślał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, wtedy sąd nie miał wystarczających dowodów.
4: Część tych dokumentów, na których bazował sąd apelacyjny, to materiały, które przekazał sądowi Urząd Ochrony Państwa. Przekazał te dokumenty, które chciał przekazać.
3: Jak dodał Leśkiewicz, sędzia Kapiński mógł liczyć na przychylność prezydenta nie tylko dzięki rekomendacji pozostałych sędziów Sądu Najwyższego, ale także dzięki, zdaniem rzecznika, zdecydowanej walce z łamaniem prawa przez obecny rząd.
2: Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa zapowiadają, że w przedterminowych wyborach poprą tylko tego kandydata, który spełni ich główne postulaty. A jednym z najważniejszych jest złagodzenie zasad strefy czystego transportu i ograniczenie jej obszaru. W niedzielnym referendum, przypomnijmy, mieszkańcy skutecznie odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Jednak głosowanie w sprawie rozwiązania Rady Miasta okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Jak ocenił Marek Bankowicz, kierownik Katedry Współczesnych Systemów Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, teraz mogą się pojawić inicjatywy zmierzające do odwołania kolejnych prezydentów dużych miast, tych związanych z Koalicją Obywatelską. Nie łączyłbym wyniku krakowskiego referendum z polityką krajową. Tak odwołanie Aleksandra Miszalskiego komentował wicepremier Krzysztof Gawkowski.
5: Kraków traktuje jako pewien incydent. Ludzie w Krakowie byli zdenerwowani na sposób zarządzania, bądź on im się nie podobał. Dlatego zdecydowali się na taką, a nie inną decyzję. Trzeba ją uszanować, ale na pewno nie łączyłbym tego z polityką krajową, dlatego że polityka krajowa to coś innego niż polityka samorządowa. W polityce samorządowej liczy się to, jak ludzie odbierają cię w danej sytuacji, w danej atmosferze, czy z decyzją, którą podejmujesz. W skali państwa mamy wybory, które referendów nie zakładają.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: To będzie piękny, słoneczny i ciepły, nawet bardzo w niektórych miejscach dzień. Już teraz mamy wyniki dwucyfrowe. Dawno takiej sytuacji nie mieliśmy. Najchłodniej w tej chwili w Jeleniej Górze, około 9 stopni. Najcieplej w Gdańsku, ponad 16. Na Podhalu oczywiście troszeczkę mniej. A w ciągu dnia słońce powinno nas zadowolić. Będą Państwo zadowoleni, ci ciepłolubni, nawet bardzo, bo w Polsce nawet 28-29 stopni, ale to na południu. W południowym zachodzie kraju. U nas też całkiem nieźle. Prawie 30, tak się umówmy. Ale jutro czeka nas małe załamanie pogody. Niewykluczone, że również pojawią się burze. Ciśnienie wysokie, potem zacznie spadać. Biometr na razie jest całkiem w porządku.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia dwóch quadów, w którym jedna osoba została ranna. Po udzieleniu jej pomocy zespół ratownictwa medycznego zabrał ją do szpitala. Do wypadku doszło w minioną sobotę, 23 maja na ulicy Wojtyły w Zakopanem. Dzień wcześniej, 22 maja na ulicy Piszczory, również w Zakopanem motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie. Po zaopatrzeniu został zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala. Wszystko zależy od pogody. Wygrają ci, którzy zadbali o oryginalny wystrój wnętrz. Powinien on przyciągnąć miłośników Instagrama i mediów społecznościowych. W tej chwili rezerwacje na długi weekend czerwcowy szacuje się na od 50 do 60%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
9: Na razie wiemy, choć zdania są podzielone, jedni specjaliści na rynku, eksperci mówią, że już jest dobrze powyżej 60%. Ja osobiście uważam, że jest dobrze powyżej 50%, no ale powiedzmy, że o 10% się nie pokłócimy. chwilowo nastroje konsumenckie były zatrzymane. Ten ostatni tydzień nieładny w całej Polsce faktycznie zablokował przyrost rezerwacji, ale one powoli wracają do łask i wracają do gry. Nie tylko u nas na Podhalu. W całej Polsce, jak rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi, jest bardzo podobnie i przyrastają, a przyrosną o tyle gwałtowniej, o ile prognoza pogody na tą czerwcówkę będzie lepsza od tej prognozy, która była na majówkę.
8: Największe szanse na rynku turystycznym mają kwatery, których właściciele dbają nie tylko o modernizację, ale również o odpowiedni ciekawy, często związany z regionem wystrój.
9: Konsument jest coraz bardziej wymagający, nawet jeśli nie chce wydać, to chce mieć. I nawet nie chodzi o to, żeby było luksusowo, ale chodzi o to, żeby to się sprzedało w mediach społecznościowych, żeby rodzinie, znajomym, przyjaciołom pokazać na tych wszystkich mediach w czasie pobytu i po, w jakim to się było fajnym miejscu. One nie musi być luksusowe, ale one musi mieć jakiś rys, jakiś ząb, jakąś artystyczną duszę albo jakiś góralski klimat.
8: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Sportowym autem wjechał nadmorskie oko. Influencer przeprasza, grozi mu zakaz wjazdu do strefy Schengen. Sprawa nielegalnego wjazdu sportowym samochodem nadmorskie oko wywołała ogromne oburzenie. Ukraiński influencer, który w piątek opublikował w mediach społecznościowych nagrania z przejazdu korwetą po drodze prowadzącej do jednego z najpopularniejszych miejsc w Tatrach, teraz tłumaczy się pomyłką i przeprasza za swoje zachowanie. Mężczyzna twierdzi, że jechał zgodnie ze wskazówkami nawigacji, a podniesiony szlaban i brak zauważonego znaku zakazu sprawiły, że wjechał na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. W opublikowanym nagraniu przyznał, że bierze odpowiedzialność za całą sytuację i przeprosił osoby, które mogły poczuć się urażone. Influencer został zatrzymany przez policję w drodze powrotnej. Początkowo ukarano go mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi za niestosowanie się do znaków drogowych. Jak poinformowała później policja, kierowca miał wprowadzić funkcjonariuszy w błąd co do celu swojej podróży. Po ujawnieniu nowych okoliczności małopolska policja skierowała do Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek o wpisanie mężczyzny na listę osób niepożądanych. Oznaczałoby to zakaz wjazdu do Polski oraz krajów strefy Schengen nawet na 5 lat. Chwila nieuwagi mogła skończyć się tragedią na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Szaflarach. Tam w minioną sobotę po południu pociąg uderzył w przyczepę ciągnika rolniczego. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jak ustalili policjanci, kierujący pojazdem 24-letni mieszkaniec gminy Szaflary był trzeźwy. Mężczyzna został ukarany mandatem. Policjanci przypominają, zbliżając się do przejazdu kolejowego, należy zachować szczególną ostrożność, upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg oraz bezwzględnie stosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Pociąg zawsze ma pierwszeństwo. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Szczęśliwy finał nocnych poszukiwań w Zakopanem. Zaginiona osoba została odnaleziona dzięki wspólnej akcji służb ratunkowych i policji. Działania rozpoczęły się w minioną sobotę, 23 maja, około godziny 22.30 po zgłoszeniu dotyczącym zaginięcia osoby w rejonie ulicy Gawlaki. Do akcji skierowano strażaków, ratowników oraz policjantów. W poszukiwaniach wykorzystano m.in. drony, kamery termowizyjne oraz kłady. Zaginionego udało się odnaleźć, a na miejscu udzielono mu pomocy medycznej. Następnie został przekazany załodze pogotowia ratunkowego i przewieziony do szpitala. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj, 24 maja, na drodze wojewódzkiej numer 957 między Czarnym Dunajcem a Starym Bystrem. W zderzeniu trzech samochodów osobowych ucierpiała jedna osoba. Karetka zabrała ją do szpitala. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 62-letni kierujący samochodem marki Suzuki, wykonując nieprawidłowy manewr wyprzedzania, doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Ford, a następnie z jadącym za nim samochodem marki Seat. Sprawca kolizji został ukarany mandatem. Tuż po wybuchu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie anulowano większość połączeń lotniczych z krajami europejskimi. I choć bardzo powoli sytuacja zaczyna się stabilizować, to turyści z krajów arabskich na pewno nie będą kluczowymi odbiorcami usług turystycznych w naszym regionie.
9: Bezwzględnie Słowacy, Węgrzy to oczywiście nasi stali bywalcy, najbliżsi sąsiedzi i paradoksalnie, jak zwykle dochodzi do waśni sąsiedzkich, tak tutaj tych waśni nie ma, konsumują nasze usługi noclegowe, kupują nasze artykuły sprzedażowe i zostawiają swoje PKD w Polsce. Równocześnie trzeba wskazać, że mamy gwałtowne wzrosty turystów z krajów nadbałtyckich. Przodują Litwini, oczywiście Estończycy i Łotysze, no to są kraje o małym potencjale, tam tych mieszkańców faktycznie przecież nie ma tak wiele, ale gwałtowne wzrosty, szczególnie Litwinów, są czytelne. Był to dominujący wzrost, jeśli chodzi o zeszły sezon i wydaje się, że on się utrwali także na wiosnę tego roku i w lecie.
8: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Miłośnicy górskich wędrówek mogą zdobyć nową odznakę turystyczną Korona Gorców ustanowioną przez PTTK Oddział Gorce w Nowym Targu. Inicjatywa ma zachęcać zarówno mieszkańców, jak i turystów do aktywnego poznawania najpiękniejszych zakątków Gorców. Warunkiem zdobycia odznaki jest zaliczenie co najmniej 80% spośród 35 wyznaczonych miejsc znajdujących się na liście przygotowanej przez organizatorów. Aby potwierdzić zdobycie danego szczytu lub punktu, uczestnik musi dotrzeć na miejsce, wykonać zdjęcie dokumentujące swoje dotarcie do celu oraz opisać trasę przejścia w specjalnej książeczce odznaki. W krótkiej notatce należy podać m.in. punkt startowy, przebieg szlaku oraz czas przejścia. Książeczki są dostępne jak na razie w schroniskach na Turbaczu, Starych Wierchach, Maciejowej oraz w Kolibie na Łapsowej Polanie. 69-letni Polak utknął na Gerlachu w fatalnych warunkach pogodowych. Słowaccy ratownicy mieli problem ze zlokalizowaniem turysty. Akcja trwała całą noc. TANAP ukarał go mandatem. Zarówno droga na Gerlach, jak i inne szlaki wysokogórskie w Tatrach Słowackich są zamknięte do 15 czerwca.
0: Ratownicy otrzymali wezwanie o pomoc w niedzielę wieczorem. Polak zszedł ze szlaku i nie potrafił podać swojego położenia. Z powodu mgły i złej widoczności użycie dronów nie było możliwe. 6 ratowników ruszyło w stronę Batyżowieckiej Próby, gdzie udało się z turystą nawiązać kontakt głosowy. Po odpowiednim zabezpieczeniu za pomocą technik linowych udało się go wydostać ze żlebu, w którym utknął, i sprowadzić do Batyżowieckiej Doliny. Akcja przebiegała w późnych nocnych godzinach. Nad ranem do ewakuacji wezwano śmigłowiec. Polak utknął w słowackich Wysokich Tatrach w okresie, kiedy tamtejsze wysokogórskie szlaki są dla turystów zamknięte. Za złamanie regulaminu Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego został ukarany mandat.
8: Relację przygotowała Beata Denis-Jastrzębska. Dwoje nowych ratowników zasiliło jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej na Olczy. Kilka dni temu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem zakończył się kurs podstawowy strażaków ratowników OSP, uprawniający do udziału w działaniach ratowniczych. Egzamin składał się z części teoretycznej i praktycznej, a jego zaliczenie poprzedziło obowiązkowe szkolenie w komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie. Jak poinformowała OSP Olcza Zakopane, pozytywny wynik uzyskali Klaudia i Rafał, którzy oficjalnie dołączają do jednostki. Gratulujemy! W Zakopanem już niebawem odbędzie się najbardziej smakowity festiwal w kraju. Na Równi Krupowej będzie można nie tylko skosztować wyjątkowych przysmaków z całego świata, ale również wziąć udział w wielu atrakcjach.
10: To będzie pierwszy w Zakopanem festiwal Street Food Polska, który do tej pory dojechał do Poronina, a w tym roku przekroczył magiczną granicę administracyjną. To będzie kilkanaście specjalnie wybranych food trucków. Będzie kuchnia grecka, będzie kuchnia włoska, będzie kuchnia koreańska, będzie kuchnia hiszpańska, będą konkursy, zabawy, DJ-e, niespodzianki dla dzieci, także warto wpaść na Górną Równię Krupową i spędzić ten czas nie tylko pysznie, ale to chyba będzie jeden z najładniejszych zlotów, z najładniejszym widokiem i z najfajniejszą kuchnią. Także w imieniu Street Food Polska ja zapraszam Państwa serdecznie.
8: A zapraszała Agnieszka Epler, czyli Lady Kitchen, doskonale Wam znana blogerka kulinarna. Impreza odbędzie się w pierwszych dniach czerwca.
1: No to witajcie oficjalnie w nowym pięknym dniu. Ten dzień jest jednym z najpiękniejszych dni w roku, jeśli nie najpiękniejszym, bo dzisiaj przede wszystkim świętujemy Dzień Matki. Wszystkim mamom wszystkiego dobrego na dobry początek dnia. Marek Moc, witam i zapraszam.

0: Wtorek, w Toruniu to będzie piękny dzień. Tak jest, bo dzisiaj dzień mamy. 26 dzień maja w kalendarzach. A oprócz dnia mamy, dziś Światowy Dzień Drakuli, jest dzień samolotów z papieru. No, kto przynajmniej raz nie próbował złożyć, niech pierwszy rzuci samolocikiem papierowym. Słońce wstało dzisiaj 26 minut po godzinie 4, zacznie zachodzić 21 minut przed godziną 21, a dzień potrwa 16 godzin i 13 minut. Żeby dopełnić historii kalendarza, sprawdzamy, kto świętuje dzisiaj swoje imieniny. O proszę! Ewelina, Paulina, Filip, Angelika, Emil, Teodor, Zachary, Zachariasz, Alwin, Lambert i Alwina. No to najlepszego od nas o poranku.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie.
0: Na Podhalu nad ranem wynik dwucyfrowy. To jest bardzo miła informacja. W ciągu dnia no też całkiem sympatycznie, bo nawet 21 stopni może pojawić się w najcieplejszym momencie dnia, a słońce od rana robi robotę i niebo błękitne będzie nad nami przez cały dzień. Niestety jutro czekają nas zawirowania pogodowe w zapowiedziach synoptyków na popołudnie, opady deszczu, a także możliwe gwałtowne burze, ostrzegają już teraz synoptycy.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, bo muzyka w naszym życiu stanowi ważną część. Wczoraj po raz kolejny w 14 kategoriach przyznano statuetki Fryderyków, czyli polskich nagród muzycznych. Wystąpili podczas tej imprezy m.in. Anna Maria Jopek, zespół Koma, czy PZ. Był oczywiście Krzysztof Zalewski, Daria Zaśląska, Zalia, czy Kasia Lins. No i wśród tych osób też były te nagrodzone. Jedną z najważniejszych nagród była nagroda Złotego Fryderyka za całokształt twórczości. Otrzymała je grupa Lady Punk. No należało się oczywiście, ale to nie oznacza, że jakby panowie już na emeryturkę. Nie, nie. Trzymają się mocno, no i grają cały czas mocno.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
2: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
2: Po reklamie.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. To był wczoraj polski dzień na kortach w Paryżu. No proszę, 5-5, jeśli chodzi o polskich zawodników. Wszyscy awansowali do dalszej rundy. Maja Chwalińska to chyba największa pozytywna niespodzianka. Pokonała mistrzynię olimpijską i to w dwóch setach. Dziś Kamil Majszak jeszcze może dołączyć do tego grona. My oczywiście niezmiennie naszym sportowcom kibicujemy, choć wiemy, że różnie to bywa, ale serca mamy wciąż gorące.
1: W wiadomościach Radia Alex o 7:00 będziemy ostrzegać kierowców przed utrudnieniami w Jabłonce i Kościenisku. Powiemy też o badaniach geologicznych na terenie gminy Poronin. W części z kraju i ze świata wczoraj pociąg zderzył się z ciężarówką w Wielkopolsce. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
6: Tak już jest. Niskie ceny są

0: Jeden gratis, a wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Po reklamie.
6: W kalendarzach wtorek, 26 dzień maja, na zegarach godzina 7. Zapraszamy was na wiadomości.
7: Anna Grudek, zapraszam. Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców w Jabłonce. Od dziś do 9 czerwca musicie liczyć się z utrudnieniami na ulicach Ogrodowej i Kamieniec. W związku z remontem zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu, a remontowane ulice będą okresowo całkowicie zamykane. Urząd Gminy apeluje do kierowców o korzystanie z tras alternatywnych, ostrożną jazdę i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Wolniej pojedziecie dzisiaj także na jednej z ulic w Kościelisku. W związku z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej w okolicach ulicy pod Blachówką 70B będą pojawiały się utrudnienia w ruchu. Najlepiej omijać to miejsce.
8: Wiadomości w Radiu Alex.
7: Na terenie gminy Poronin będą prowadzone badania geologiczne realizowane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Państwowej Akademii Nauk. Ich wyniki mają posłużyć między innymi do dalszych analiz potencjału geotermalnego regionu. W drugiej połowie czerwca będą zbierane zgody od właścicieli nieruchomości, natomiast same badania terenowe zaplanowano na drugą połowę sierpnia. Projekt zakłada wykorzystanie niewielkich czujników rejestrujących naturalny szum sejsmiczny, co pozwoli na rozpoznanie budowy geologicznej do głębokości około 5 km. Jak podkreślają naukowcy, zastosowana metoda badań jest całkowicie nieinwazyjna, nie generuje hałasu ani drgań, nie ingeruje też w środowisko. Na obszarze około 200 km2 rozmieszczonych zostanie około 270 czujników o wielkości pudełka na buty, które trafią do płytkich dołków, gdzie pozostaną w terenie przez około 30 dni. Po zakończeniu prac urządzenia zostaną zebrane, a teren przywrócony do pierwotnego stanu.
8: To są wiadomości z Podhala.
7: Dzisiaj będzie jeszcze słonecznie, ale jutro czeka nas zmiana w pogodzie. Najchłodniejszym dniem tygodnia będzie czwartek. Opady deszczu mogą pojawić się również w weekend.
9: I ten czwartek będzie takim najchłodniejszym dniem tego tygodnia. Dodatkowo dosyć niską temperaturę, która nie przekroczy 12-14 stopni w ciągu dnia, będzie ochładzał taki silny dosyć wiatr z północnego zachodu. Czyli ten dzień będzie może mało przyjemny termicznie, ale będzie pogodny i suchy, bez opadów. Kolejna noc z czwartku na piątek znów chłodna, znów być może chwilowo pojawią się w kotlinach przymrozki. W ciągu dnia troszkę cieplej, dużo słońca i taka wiosenna temperatura, 15-17 stopni tutaj na Podhalu. Natomiast sobota już cieplejsza, do około 20 stopni. Być może znów pojawią się silniejsze porywy wiatru z północnego zachodu, no ale przy tej temperaturze nie będą aż tak odczuwalne. Lokalnie prawdopodobnie są możliwe przelotne słabe opady.
7: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski. NKP Podhale nowy targ z licencją uprawniającą do gry w rozgrywkach BetClick pierwszej ligi. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Powiemy też o zatrzymaniu pijanego kierowcy taksówki w Poroninie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
10: Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych zbadać ma przyczynę wypadków w wielkopolskiej Garbatce.
11: Wczoraj po południu pociąg osobowy zderzył się z samochodem ciężarowym. Zginęła jedna osoba.
10: Beniamin Kubiak-Piłat.
12: Śledczy mają zbadać, w jakich okolicznościach doszło do zderzenia ciężarówki z szynobusem. Wypadek miał miejsce na przejeździe kolejowym bez zapór. Zginął kierowca samochodu, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało zbadanych przez ratowników medycznych. Podróżującym szynobusem nic poważnego się nie stało, choć dwa pierwsze wagony wykoleiły się tuż po zderzeniu.
10: Prawdopodobnie pod koniec sierpnia odbędą się wybory nowego prezydenta Krakowa.
11: W niedzielnym referendum mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.
10: Antoni Fryczek, sekretarz miasta, przekonuje, że miejskie instytucje w Krakowie pracują bez zakłóceń.
5: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, będzie chciał uzyskać prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
10: Iga Świątek rozpoczęła walkę o piąty w karierze triumf w wielkoszlemowym French Open.
11: Rozpoczęła od zwycięstwa nad 17-letnią Australijką Emerson Jones.
10: W pierwszej rundzie turnieju w Paryżu polska tenisistka wygrała w godzinę 6-1, 6-2. Było to pierwsze spotkanie obu zawodniczek, o czym przypomina nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
13: Świątek nie dała 17-letniej Australijce żadnych szans, pojedynek był więc dosyć krótki. Nie to było jednak najważniejsze. Według specjalistów Polka jest pierwszą tenisistką w historii, która dotarła do drugiej rundy we wszystkich 25 wielkoszlemowych turniejach, w których zagrała w jednej dekadzie. Wśród mężczyzn nie udało się to nawet idolowi zawodniczki z Raszyna, Rafaelowi Nadalowi. Mam nadzieję, że w tym roku stanie ona znowu w Paryżu na najwyższym stopniu podium, mówi mi młody paryski kibic.
10: Trzymamy kciuki. Kolejną rywalką Polki będzie jutro Sara Bejlek, Czeszka, która w niedzielę zaskakująco wygrała z Amerykanką Sloane Stephens.
11: Dzisiaj na korcie Kamil Majchrzak, ostatni polski singlista, który zagra w pierwszej rundzie.
10: I to jeszcze przed południem. O 11:00 mecz z Chilijczykiem Alejandro Tabio.
6: Na Podhalu nad ranem wynik dwucyfrowy. To jest bardzo miła informacja. W ciągu dnia no też całkiem sympatycznie, bo nawet 21 stopni może pojawić się w najcieplejszym momencie dnia, a słońce od rana robi robotę i niebo błękitne będzie nad nami przez cały dzień. Niestety jutro czekają nas zawirowania pogodowe w zapowiedziach synoptyków na popołudnie, opady deszczu, a także możliwe gwałtowne burze, ostrzegają już teraz synoptycy.
14: Pogoda piękna, to słońce zamówione dziś dla mam.
6: Dla nich też zagramy pięknie.
14: A dzień dobry, mówią Ewelina Kroczek
6: i Marek Moc.
14: Zapraszamy.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. U nas czas na horoskop.
1: Na początek zodiakalne ryby. Dziś ktoś może zaskoczyć cię miłym gestem albo wiadomością, która poprawi humor bardziej niż poranna kawa. A wieczorem warto zwolnić tempo. Twoja intuicja podpowie ci coś naprawdę ważnego.
0: Koziorożec, masz dziś dobrą energię do załatwiania spraw, które inni odkładają na jutro. Uważaj tylko, bo ktoś może próbować wrzucić ci swoje obowiązki, a przecież nie jesteś kałem ratunkowym dla całego świata.
1: Bliźnięta, dzień sprzyja rozmowom, flirtowi i spontanicznym pomysłom. Możesz znaleźć się w centrum zamieszania, ale tego pozytywnego. Ktoś doceni twoje poczucie humoru, a to może otworzyć bardzo ciekawą znajomość.
2: Radio Alex.

0: 26 dzień maja w kalendarzach.
1: Wspaniała data, dziś Dzień Matki, więc oficjalnie wracają największe hity wszechczasów. Co ciekawe, nieważne czy masz 12, 30 czy 50 lat, te teksty zna każdy. Mamy przykłady, proszę bardzo.
0: Czy ja mówię po chińsku?
1: No właśnie, albo uwaga, liczę do trzech. No i nagle człowiek odkrywał sobie prędkość światła, pamiętacie?
0: Co było w szkole? No klasyczne pytanie zadawane codziennie przez kilkanaście lat.
1: No i ten evergreen. Zobaczysz, jak będziesz mieć swoje dzieci.
0: A najlepsze jest to, że kiedyś człowiek przewracał oczami, a dziś łapie się na tym, że mówi dokładnie tak samo.
1: Jeśli chcielibyście dorzucić jakieś kultowe teksty waszej mamy, proszę bardzo, formularz znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
5: Lato, lato, lato,
6: czekaj. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
5: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
0: Wiatr na Podhalu dzisiaj przeważnie z północnego zachodu. Wieczorem i w nocy powieje z południa, no i jutro też trochę będzie kręcił. Nieco silniejsze podmuchy zapowiadane są na jutro. Jutro też zmiana aury. Dzisiaj tylko i wyłącznie błękit za naszymi oknami, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia nawet 21-22 stopnie. Równie ciepło ma być jutro, choć może być niespokojnie. Niewykluczone, że pojawią się burze.

0: wtorkowy poranek w Radiu Alex.
1: Do długiego czerwcowego weekendu pozostało, no sprawdziłam, 9 dni. Niektórzy już od dawna mają zabukowane noclegi w wybranych miejscach, więc wypoczynek zaplanowany, ale jak się okazuje, dziś już nie wystarczy wygodne łóżko i czysty ręcznik. Teraz pokój musi jeszcze dobrze wyglądać w mediach społecznościowych.
0: Aha, i wygląda na to, że właśnie takie miejsca wygrywają walkę o turystów przed czerwcowym długim weekendem.
1: Jak mówią przedstawiciele Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, największe szanse mają pensjonaty i apartamenty z klimatem, najlepiej takim, no, które aż się prosi o zdjęcie.
0: Rezerwacje na razie są na poziomie około 50-60%, więc dużo zależy jeszcze od pogody, a ta wiadomo jaka jest, zmienna. Na razie nie pokusimy się o to, żeby wam podać prognozy na kolejny weekend.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: 26 maja w kalendarzu, ważne święto i dzisiejsza myśl dnia z tym świętem związana.
1: To żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, nie da nam tego, co słowo i spojrzenie matki.
0: I nic więcej dodawać nie trzeba. Zapraszamy na wiadomości.
2: W tych wiadomościach Radia Alex, pijany taksówkarz zatrzymany w Zakopanem. NKP Podhale Nowy Targ z licencją do gry w rozgrywkach BetClick pierwszej ligi. W drugiej części serwisu pierwsze w tym roku ostrzeżenie synoptyków przed upałem. Posłuchajcie, dla których regionów wydano alerty. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Po reklamie.
1: Dziś wtorek, to 26 dzień maja, jest 8, przed nami kolejne wydanie wiadomości.
2: Anna Grudek. Zaczynamy. Zakopiańska drogówka zatrzymała w Poroninie pijanego kierowcę taksówki. Do kontroli doszło w sobotni poranek. Policjanci zatrzymali na ulicy Kościuszki 48-letniego mieszkańca powiatu tatrzańskiego, który kierował Peugeotem, mając w organizmie blisko 0,9 promila alkoholu. Funkcjonariusze od razu zatrzymali zawodowemu kierowcy prawo jazdy. Za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia, wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, a w niektórych przypadkach także przepadek auta.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: NKP Podhale Nowy Targ otrzymało licencję uprawniającą do gry w rozgrywkach BetClick pierwszej ligi. Komisja odwoławcza do spraw licencji klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej pozytywnie rozpatrzyła odwołanie nowotarskiego klubu. To efekt intensywnych działań prowadzonych w ostatnich dniach przez władze klubu, samorząd miasta, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji oraz radnych. Jak podkreśla NKP Podhale, kluczowe było przygotowanie dokumentacji i wypracowanie rozwiązań dotyczących dalszego rozwoju stadionowej infrastruktury. Klub dziękuje kibicom, sponsorom i mieszkańcom za wsparcie, a przed drużyną teraz dalsza sportowa walka o awans na zaplecze ekstraklasy.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: W Chabówce powstaje nowy most, pierwszy przyczółek już gotowy. Trwają intensywne prace przy budowie nowej przeprawy przez Rabę w Chabówce. Most połączy miejscowość ze skansenem taboru kolejowego oraz drogą prowadzącą w kierunku Skawy. W ostatnich tygodniach wykonano pierwszy przyczółek od strony skansenu. Obecnie prace prowadzone są po drugiej stronie rzeki, gdzie przygotowano zbrojenia pod kolejny etap betonowania. Nowy most zastąpi stary obiekt będący od lat w złym stanie technicznym. Powstanie jednoprzęsłowa przeprawa o długości ponad 27 metrów i szerokości ponad 12 metrów z chodnikami dla pieszych. Przebudowane zostaną także drogi dojazdowe i pobliskie skrzyżowanie. Koszt inwestycji wynosi ponad 5 200 000 złotych, a zakończenie budowy planowane jest na koniec 2026 roku.
3: Radio Alex poleca.
2: Już w najbliższy czwartek w Nowym Targu odbędzie się piknik zdrowia. W tym dniu będzie można całkiem za darmo wykonać badania, na które czasami trzeba czekać miesiącami.
9: Będziemy mogli skorzystać z bardzo wielu badań profilaktycznych. Będziemy mieć mamografię. Będziemy mogli sobie zbadać stan naszej skóry pod kątem czerniaka. Będą porady kardiologiczne, diabetologiczne, będzie podolog, dietetycy, będzie można skorzystać z różnego rodzaju rehabilitacji.
2: Szczegółowy program wydarzenia, które odbywa się pod patronatem Radia Alex, znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. Mówiła Jolanta Bakalarz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu. Czy radni już za kilka dni podejmą uchwałę reklamową w Zakopanem? Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Teraz przed Wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z wiadomościami z kraju i ze świata.
10: Warszawa zjednoczyła 16 państw przeciwko planom Brukseli.
11: Chodzi o sprzeciw wobec propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przyszłego unijnego budżetu na lata 2028-34.
10: Dzisiaj pierwsze starcie podczas posiedzenia w Brukseli unijnych ministrów do spraw europejskich.
11: Dla Polski to kwestia miliardów euro na rolnictwo i na regiony. Katarzyna Szymańska-Borgino, Kasiu, witamy. Czego konkretnie domaga się ta koalicja 16 państw?
12: Grupa ta kategorycznie odrzuca zaproponowany przez Komisję Europejską mechanizm pieniądze za reformy, domagając się, by to państwo, a nie unijni urzędnicy, decydowały o wydatkowaniu środków. Kluczowe postulaty obejmują także przesunięcie spłaty kapitału unijnej pożyczki na KPO oraz reformę Funduszu Konkurencyjności, tak aby wspierał on małe firmy, na przykład z Polski, a nie tylko najbogatsze zachodnie koncerny. To potężny pokaz jedności i zapowiedź twardego oporu wobec takich państw jak Niemcy, Holandia czy Szwecja, które chcą cięć budżetowych.
10: Po raz pierwszy w tym roku synoptycy MGW wydali ostrzeżenie przed upałem. Dotyczą części zachodniej Polski.
11: Alerty będą obowiązywać od 13 w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Leszna, Legnicy i Grodziska Wielkopolskiego.
10: Po południu temperatura może tam przekroczyć 30 stopni Celsjusza. W ciągu 3 miesięcy w Krakowie odbędą się przedterminowe wybory prezydenta miasta.
11: Najpierw jednak premier musi wyznaczyć komisarza. W niedzielę w referendum, przypominamy, odwołany został prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
10: A o poranku przed krakowskim magistratem na Placu Wszystkich Świętych jest Maciej Sołtys. Maćku,
13: jestem.
10: Dzień dobry. Zanim wybory, no to sporo jeszcze w Krakowie zmian. Kto teraz rządzi miastem?
13: Do czasu publikacji wyników referendum w Dzienniku Urzędowym Województwa oficjalnie prezydentem Krakowa wciąż jest Aleksander Miszalski. Gdy tylko takie postanowienie się pojawi, władze w mieście, choć tylko w zakresie sprawnego funkcjonowania urzędów, przejmie sekretarz miasta. To Antoni Fryczek. On wczoraj zapowiadał, że krakowianie nie mają się czego obawiać. No i rzeczywiście tutaj na Placu Wszystkich Świętych na razie dzień jak co dzień urzędnicy, jak widzę, przychodzą do pracy, obok mnie podlewane są zieleńce. Potem premier wyznaczy komisarza, którego zadaniem będzie zarządzanie miastem oraz ustalenie przedterminowych wyborów. Tu mówi się m.in. o byłym zastępcy Miszalskiego, Stanisławie Kraciku. Pod uwagę brany jest również Piotr Kempf, to były dyrektor zarządu Zieleni Miejskiej, który obecnie szefuje Lasom Państwowym w Krakowie. Wybory na nowego prezydenta odbędą się najprawdopodobniej w sierpniu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Wiatr na Podhalu dzisiaj przeważnie z północnego zachodu. Wieczorem i w nocy powieje z południa, no i jutro też trochę będzie kręcił. Nieco silniejsze podmuchy zapowiadane są na jutro. Jutro też zmiana aury. Dzisiaj tylko i wyłącznie błękit za naszymi oknami, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia nawet 21-22 stopnie. Równie ciepło ma być jutro, choć może być niespokojnie. Niewykluczone, że pojawią się burze.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
15: Wtorkowy słoneczny poranek na kolejną wspólną godzinę zapraszają Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc. To będzie pięknie.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A my jeszcze z kalendarzem w dłoni dziś dzień samolotów z papieru. Marek, czy ty potrafisz zrobić taką papierową konstrukcję, ale taką, wiesz, żeby naprawdę latała?
0: No, oczywiście, że tak. No, nie zawsze tam, gdzie bym chciał, ale no to tego się nie zapomina.
1: To bardzo dobrze, bo to rozwija zdolności manualne, kreatywność, więc rzeczywiście warto próbować. Można nawet takim samolotem wysłać wiadomość do koleżanki z pracy. Jeszcze tylko celowanie bywa kluczowe.
0: A ty to chyba jeszcze w podstawówce mentalnie zostałaś.
1: Ale dlaczego nie powspominać starych, dobrych czasów? My już za chwilę wrócimy do najważniejszego święta dziś, do Dnia Mamy.
2: Słuchacie Radia Alex.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Dziś Dzień Matki warto też oddać mamom jedno. Niestety, stety, bardzo często miały rację. I człowiek całe dzieciństwo walczył z tymi tekstami, a dziś sam je cytuje.
0: Tak. Ubierz pod koszulek, bo cię przewieje. Kiedyś to obciach, a dziś człowiek pilnuje nereczek. O,
1: tak. Albo zjedz zupę, bo ciepło dobrze robi na żołądek. No i tak nagle ten rosołek staje się terapią na wszystko.
0: A najlepsze? Wyśpij się, to ci przejdzie. No, kiedyś brzmiało tak podejrzanie, a dziś wiemy, że to święta racja.
1: To nie były zakazy, tylko życiowa instrukcja obsługi dana nam od mamy. Jeśli chcielibyście coś dorzucić, to oczywiście formularz kontaktowy znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Lato, lato, lato,
4: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
3: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
4: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodów. Mercurymarket.pl.
5: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
8: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Tak się robi Dzień Mamy. To jej należy się korona.
15: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
0: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Ciśnienie na Podhalu wysokie, delikatnie zacznie nam spadać, jutro zacznie spadać nam mocniej, a to oznacza zmianę aury, troszeczkę przynajmniej. Także wiatr będzie zaznaczał swoją obecność, wieje z północnego zachodu. Nawet 21-22 stopnie dzisiaj na Podhalu, spokojnie powinno być, niespokojna ma być środa z opadami deszczu, a także w zapowiedziach synoptyków burze.
2: Radio Alex.

0: To wtorkowy poranek w Radiu Alex, a my mamy ważną informację dla kierowców przejeżdżających przez Jabłonkę. Tam zmotoryzowani muszą przygotować się na chwilowe zmiany. Rusza remont dwóch ważnych ulic.
1: Mowa o ulicy Ogrodowej i Kamieniec, gdzie od dziś do 9 czerwca będą prowadzone prace drogowe. W praktyce oznacza to zmienioną organizację, a momentami nawet całkowite zamknięcie niektórych odcinków.
0: Czyli patrzycie na znaki i korzystacie z tras alternatywnych.
1: Trochę cierpliwości teraz, żeby później jeździło się już tylko płynnie, bez niespodzianek. No to szerokości o poranku życzymy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
5: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
6: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
7: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kuachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kuachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda. Po reklamie.

0: kultowej powieści Brama Stokera, która zdefiniowała postać wampira w popkulturze.
1: W 1956 roku w Krakowie zainaugurowała działalność piwnica pod Baranami.
0: A bieżące wydarzenia oczywiście w naszych wiadomościach. Kolejne startują punktualnie o 9:00.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Pożar budynku w Poroninie. Osoba znajdująca się w środku zdążyła uciec. Czy zakopiańscy radni w najbliższy czwartek podejmą uchwałę reklamową? W drugiej części serwisu giełda kandydatów na nowego prezydenta Krakowa. Anna Grudek. Warto z nami zostać.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
18: Skoda. Po reklamie.
0: Wtorek, 26 dzień maja, jest 9:00, przed nami wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. Pożar budynku przy ulicy Piłsudskiego w Poroninie. Osoba przebywająca w obiekcie zdążyła opuścić go jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Zgłoszenie wpłynęło do służb wczoraj po godzinie 18:00. Po dotarciu na miejsce strażacy zastali rozwinięty pożar w jednym z pomieszczeń. Po ugaszeniu ognia druhowie wynieśli na zewnątrz spalone wyposażenie, a cały budynek został sprawdzony przy użyciu urządzeń kontrolno-pomiarowych, aby potwierdzić, że pożar został całkowicie ugaszony.
19: Codziennie przekazujemy
3: przekazujemy najważniejsze informacje.
2: 28. sesja Rady Miasta Zakopane odbędzie się już w najbliższy czwartek. Jeśli radni uchwalą proponowany porządek obrad, to posiedzenie może zapisać się złotymi zgłoskami w historii Zakopanego.
18: Rzeczywiście, w porządku obrad znalazła się uchwała dotycząca uregulowania zasad i warunków usytuowania tablic i urządzeń reklamowych. Jeśli uchwała zostanie przegłosowana, być może pod Giewontem wreszcie uda się uporządkować chaos reklamowy. Są też uchwały, które będą dotyczyły wprowadzenia nowych stref i opłat parkingowych, a także podwyżek opłat za śmieci. Mieszkańców może również zainteresować wystąpienie dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu, który poruszy m.in. temat większej dostępności bazy COS-u dla mieszkańców powiatu tatrzańskiego.
2: Oczywiście o wszystkich podjętych uchwałach będziemy Was informować w Radiu Alex. Zadba o to nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska, która przygotowała te relacje.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: W najbliższy piątek odbędzie się debata pod hasłem Recepta na turystykę w gminie Kościenisko. Wezmą w niej udział mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządowcy. Tematem spotkania będą kierunki rozwoju branży oraz nowe atrakcje, które mogłyby zachęcić turystów do odwiedzania regionu. Debata odbędzie się w sali obrad Urzędu Gminy Kościenisko w godzinach od 10 do 13.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: W Zakopanem już niebawem odbędzie się najbardziej smakowity festiwal w kraju. Na Równi Krupowej pojawią się food trucki, które będą serwowały przysmaki z całego świata.
19: To będzie pierwszy w Zakopanem festiwal Street Food Polska, który do tej pory dojechał do Poronina, a w tym roku przekroczył magiczną granicę administracyjną. To będzie kilkanaście specjalnie wybranych food trucków. Będzie kuchnia grecka, będzie kuchnia włoska, będzie kuchnia koreańska, będzie kuchnia hiszpańska, będą konkursy, zabawy, DJ-e, niespodzianki dla dzieci, także warto wpaść na Górną Równię Krupową i spędzić ten czas nie tylko pysznie, ale to chyba będzie jeden z najładniejszych zlotów, z najładniejszym widokiem i z najfajniejszą kuchnią.
2: Mówiła Agnieszka Epler, czyli Lady Kitchen, doskonale Wam znana blogerka kulinarna. Impreza odbędzie się w pierwszych dniach czerwca. Od początku roku w wypadkach w Małopolsce zginęło już 5 motocyklistów. O alarmujących statystykach będziemy mówić w kolejnym wydaniu wiadomości. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata mają dla Was Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
20: Jeszcze dziś wojewoda małopolski powinien opublikować w dzienniku urzędowym wyniki niedzielnego referendum w Krakowie.
21: Wtedy już oficjalnie prezydentem miasta przestanie być Aleksander Miszalski. Czekają nas przedterminowe wybory, ruszyła zatem giełda nazwisk kandydatów.
20: A my ponownie łączymy się z naszym krakowskim reporterem Maciejem Sołtysem. Maćku,
22: jestem.
20: To kto jest w grze?
22: Jeszcze przed referendum chęć startu cię zadeklarował były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Konfederacja wystawi przedsiębiorcę Bartosza Bochyńczaka. Pewny wydaje się również start jednego z kontrkandydatów Miszalskiego w poprzednich wyborach, Łukasza Gibały. Prawo i Sprawiedliwość wczoraj na Rynku Głównym mówiło o kandydacie, ale bez konkretów, chociaż razem z Przemysławem Czarnkiem była tam m.in. Beata Szydło oraz miejski radny Michał Drewnicki. Podobnie zachowała się Nowa Lewica. A ja o poranku pytałem krakowian, jaki powinien być nowy lokator tego budynku obok mnie, czyli krakowskiego magistratu.
23: Słuchać tego, co potrzebują mieszkańcy, czego oczekują, no i coś z tym robić.
24: To, żeby nie próbował być na siłę młodzieżowy, czy tam jakiś taki fajny.
25: I przede wszystkim ja uważam, że osoba na takim miejscu też nie ma prawa gdzieś tam popełniać takich dużych błędów.
22: Wybory prawdopodobnie w sierpniu. Sprzed Urzędu Miasta w Krakowie Maciej Sołtys.
21: Takie decyzje rodzą u funkcjonariuszy poczucie zawodu, niesprawiedliwości oraz utraty zaufania do państwa. Tak piszą w liście do premiera związkowcy z Solidarności Służby Więziennej.
20: Chodzi o plany rządu dotyczące zmian systemu wypłat świadczeń mieszkaniowych w tej formacji. Związkowcy już obliczyli, że na tych zmianach stracą.
21: Krzysztof Zasada. Krzysztofie, czego domagają się związkowcy?
26: Natychmiastowego wycofania się rządu z prac nad obniżeniem świadczeń, podjęcia, jak napisano, rzeczywistego dialogu przed wprowadzaniem zmian, analizy porównawczej uprawnień mieszkaniowych w całej mundurówce, a także m.in. objęcia tej formacji adekwatnymi rozwiązaniami modernizacyjnymi. Związkowcy są oburzeni, że rząd chce zmienić warunki wypłat kilka miesięcy po osiągnięciu porozumienia w tej sprawie. Twierdzą, że to bardzo zły sygnał dla funkcjonariuszy, który wpłynie na poziom bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, a także w efekcie na bezpieczeństwo państwa. Powodem jest zmniejszenie atrakcyjności służby i motywacji do pozostania w niej. Z wyliczeń związkowców wynika, że wprowadzenie zmian oznacza obniżenie 16 tysiącom więzienników miesięcznych wypłat o średnio 300 zł.
0: Ciśnienie na Podhalu wysokie, delikatnie zacznie nam spadać, jutro zacznie spadać nam mocniej, a to oznacza zmianę aury, troszeczkę przynajmniej. Także wiatr będzie zaznaczał swoją obecność, wieje z północnego zachodu. Nawet 21-22 stopnie dzisiaj na Podhalu, spokojnie powinno być, niespokojna ma być środa z opadami deszczu, a także w zapowiedziach synoptyków burze.
1: Wtorkowy poranek, a dziś gramy ze specjalną dedykacją dla mamy.
0: I oczywiście z dużą przyjemnością.
1: Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc.
1: Zapraszamy.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, ale także mamy małe ploteczki dla was.
1: W show biznesie emocji zdecydowanie nie brakuje. Na pierwszy plan trafia Sandra Kubicka, która w najnowszym wywiadzie przyznała, że od pewnego czasu jest w nowym związku. Na razie to tajemnica, kim jest nowy partner, ale wiadomo jedno, serce modelki znów mocniej bije. Warto przypomnieć, że wcześniej jej mężem był Aleksander Baron, z którym ma syna Leonarda. Para niedawno rozwiodła się.
0: A już od jakiegoś czasu nie są razem Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela, a na rynek nieruchomości trafiło właśnie ich wspólne mieszkanie za jakieś 2,5 miliona złotych.
1: No to tylko tyle. I na koniec o parze, u której dla odmiany miłość kwitnie. Natsu i Wojtek Kucina pokazują, że ich relacja ma się świetnie, a wspólny wyjazd do Egiptu tylko to potwierdza.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Lato, lato, lato,
9: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
10: Ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
11: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodów. Mercurymarket.pl.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
21: Po reklamie.
3: Wtorek na Podhalu ma być słoneczny. Na niebie pojawi się dzisiaj niewiele chmur. Miejscami może nie być ich wcale. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 23 do 26 stopni, a na szczytach Tatr około 12 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie nam towarzyszył rano słaby, później umiarkowany wiatr porywisty z północnego zachodu i zachodu. Na jutro synoptycy prognozują trochę słońca, trochę deszczu.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: A teraz wiadomość, która momentalnie poprawia humor, bo w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie powstanie psie plaża.
0: Nie, serio? Będą kąpiele, zabawy w wodzie i wakacyjny klimat?
1: Tak, tak, dla około 60 psiaków. Ja myślę, że one zasłużyły.
0: No i powiedzmy sobie uczciwie, część z nas też chciałaby dziś rzucić wszystko i pluskać się w wodzie bez żadnych obowiązków.
1: No Marek, no ale powiedzmy sobie uczciwie, że psiaki też uwielbiają takie atrakcje.
0: No tak.
1: Podkreślają pracownicy schroniska, są potem spokojniejsze, szczęśliwsze, bardziej wyluzowane.
0: No, czyli dokładnie tak jak ludzie po urlopie.
1: To ja życzę tym psiakom, żeby po urlopie, tak jak ludzie, wróciły do domu.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
13: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: Już we Włoszech i mowa o 35 stopniach Celsjusza. Synoptycy twierdzą, że ta fala gorąca uderzyła wyjątkowo wcześnie.
1: U nas też będzie bardzo ciepło. O szczegółach prognozy pogody powiemy wam po wiadomościach, a te startują punktualnie o 10.
2: W wiadomościach Radia Alex o 10. Groźny pożar budynku mieszkalnego z pomieszczeniami gospodarczymi w Lipnicy Wielkiej. Dopiero maj, a już pojawiają się alerty ostrzegające przed upałem. W części z kraju i ze świata protest przeciwko ustawie, która ma zmienić kształcenie położnych. Anna Grudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Po reklamie.
12: Minęła już godzina 10, we wtorkowy poranek mamy dla was wiadomości.
13: Anna Grudek. Zapraszam. Budynek mieszkalny wraz z pomieszczeniami gospodarczymi stanął w ogniu w Lipnicy Wielkiej. Po przyjeździe strażaków pożar był już całkowicie rozwinięty. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Strażacy prowadzili działania gaśnicze zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Ze względu na silne zadymienie konieczne było użycie aparatów ochrony dróg oddechowych. Po opanowaniu ognia ratownicy rozpoczęli prace rozbiórkowe oraz dogaszanie pogorzeliska. Akcja zakończyła się przed godziną 19.
14: Wiadomości w Radiu Alex.
13: Alarmujące statystyki wypadków śmiertelnych z udziałem kierujących motocyklami. Od początku roku w ich wyniku w Małopolsce 5 osób zginęło, a 66 zostało rannych. Wszystkie ofiary śmiertelne to motocykliści. W ubiegłym roku w tym samym okresie nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej wśród kierujących tymi jednośladami. Niebezpieczne zachowania oraz nadmierna prędkość to najczęstsze przewinienia motocyklistów. Wielu wypadków można byłoby uniknąć, gdyby przestrzegali przepisów ruchu drogowego, a kierowcy pozostałych pojazdów uszanowali ich prawa, podkreślają policjanci.
14: To są wiadomości z Podhala.
13: Po raz pierwszy w tym roku pojawiły się alerty ostrzegające przed upałem. Na razie obowiązują one w zachodniej części Polski. O tym zjawisku możemy mówić, kiedy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza.
15: Dzień jest upalny, jeżeli w którejkolwiek minucie danego dnia temperatura przekroczy 30 stopni. Wtedy mówimy o dniu upalnym, natomiast o dniu gorącym wtedy, kiedy temperatura przekroczy 25 stopni o dowolnej porze w określonym czasie. O ile na nizinach tych dni upalnych jest sporo, jest 10-20 w roku, no to tutaj w Zakopanem są to wyjątkowo anomalne dni, tak? Nie spodziewamy się takich niezwykle, natomiast no, w XXI wieku występują często. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Oby ich nie było za dużo jednak, dla dobra ogółu przyrody. Natomiast no, te 25 stopni to jest takie optymalne maksimum klimatu Zakopanego latem.
13: A o tym, gdzie w naszym regionie możemy spodziewać się rekordowo niskich temperatur, w kolejnym serwisie. Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski.
14: Radio Alex poleca.
13: Już w najbliższą niedzielę poznamy laureatów 8. przeglądu folkloru Pienin, Gorców i Podhala Nuta Dunajca. Wydarzenie od lat łączy pokolenia miłośników tradycji i regionalnej kultury, promując folklor trzech górskich grup etnograficznych: górali gorczańskich, pienińskich i podhalańskich. Konkurs podzielono na takie kategorie jak instrumentaliści, śpiewacy ludowi, muzyki góralskie, mistrz i uczeń oraz recytatorzy i gawędziarze. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności w gwarze charakterystycznej dla reprezentowanego regionu. Nuta Dunajca to nie tylko konkurs, ale także spotkanie ludzi pielęgnujących tradycję, muzykę i gwarę góralską. Finałowe występy i ogłoszenie zwycięzców już w niedzielę. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia Alex. Tyle z regionu. Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
0: czerwone dodatki na fartuchach medycznych nosi dzisiaj część pracowników szpitali.
1: A jest to ich symboliczny protest przeciwko projektowi nowej ustawy, która zmienić ma kształcenie położnych.
0: Aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby te trwające jedynie 18 miesięcy. Wcześniej obowiązkowo trzeba było uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. O planowanych zmianach alarmowaliśmy już w zeszłym tygodniu.
1: Komentarze na ten temat zbiera Michał Dobrołowicz. Michale, witamy w Faktach.
11: Jaki
1: jest dzisiaj cel położnych?
11: Chcą pokazać swoje obawy, że ich zawód może być osłabiany właśnie przez nową ustawę, a do tego chcą przypomnieć, że położne pracują nie tylko na sali porodowej, tylko dbają o zdrowie kobiet na różnych etapach ich życia. Tak to opisuje położna Agata Semik ze Szpitala Specjalistycznego w Kielcach.
16: To jest opieka dziewczynek. Dziewczynki mają duże problemy ginekologiczne, cała edukacja. To są poradnie laktacyjne. Potem wchodzi w okres przedmenopauzalny i menopauzalny. To jest olbrzymia praca, o której się zapomina.
11: O tych różnych rolach położnych kolejne organizacje przypominają teraz w uwagach do nowej ustawy. Jak ustaliłem, do dzisiejszego poranka w resorcie zdrowia złożono dokładnie 1940 takich komentarzy, a konsultacje potrwają do połowy czerwca.
0: Ponad 40 strażaków gasiło nocny pożar szeregowca w Szczecinie.
1: O szczegółach Anna Pałamar.
17: Ogień pojawił się około 2 w nocy i szybko rozprzestrzenił na kolejne 4 mieszkania. Mieszkańcy zdążyli ewakuować się jeszcze przed przyjazdem służb. Nikt nie wymagał pomocy medycznej, ale podczas akcji poszkodowany został jeden ze strażaków. Pożar objął w sumie 5 mieszkań w szeregowcu. Straty materialne są duże.
1: W wieku 95 lat zmarł jeden z tytanów jazzu, Sonny Rollins.
0: Zawsze zachęcał do słuchania muzyki, przekonując.
1: Nie obchodzi mnie, jaką muzykę lubicie. Ja dziś słyszę, że wszystko pochodzi od jazzu.
0: Zmarł w swoim domu w Woodstock w stanie Nowy Jork.
1: W 1956 roku nagrał swoją pierwszą płytę Jazz Colossus, a potem pojawiły się u Rollinsa wątpliwości co do tego, jak gra i co grać powinien. Przez 2 lata grał na nowojorskim moście Williamsburg, łączącym Manhattan z Brooklynem. On stał się miejscem ćwiczeń, jak mówi Rollins, po 14 godzin dziennie.
0: I wtedy wydał ten album.
1: Czyli właśnie Most, rok 62, otwierając utwór We Got The Song. Ten album otworzył Rollinsowi również drogę na jazzowy szczyt wśród najbardziej uznanych wykonawców swojego pokolenia, Johna Coltrane'a czy Wayne'a Shortera.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
13: W prognozach na dzisiaj króluje słońce. Synoptycy zapowiadają małe zachmurzenie, gdzie niegdzie ma być bezchmurnie. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem termometry wskażą około 21 stopni, a w Nowym Targu około 24 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu i zachodu, osiągający w porywach do 55 km na godzinę. Noc również zapowiada się pogodnie.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Przypomnę, wśród dzisiejszych solenizantów Ewelina, a także nie wiem, czy ja mogę tak oficjalnie ci życzenia złożyć. Czy...
20: Naprawdę? Ja mam dzisiaj imieniny?
12: No, podwójne święto, dobra. Nie wchodźmy w szczegóły, ustalimy to poza anteną.
20: To już mi kawkę pasz. Ewelina Kroczek
12: i Marek Moc, gramy dalej.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Dziś dzień mamy, więc zamiast standardowego mamy są kochane, powiedzmy sobie wprost, mamy to są super bohaterki. No bo jak inaczej wyjaśnić ich moce? Mamy przykłady. No to co? Na przykład Marek,
0: Na przykład, nie ma skarpetek. Człowiek szuka 20 minut, została jedna w ręce. Wchodzi mama, patrzy raz, cyk, pyk, no przecież tu leży, no.
1: No przecież jest. Albo ten słuch absolutny. Mama usłyszy tłuczone szkło z drugiego końca ogrodu, mimo że obok działa odkurzacz i telewizor. No słyszy.
0: No i jeszcze ta umiejętność wykrywania kłamstwa po samym... do tego nie potrafi nawet sztuczna inteligencja.
1: To dziś pytanie do was, jaką supermoc ma wasza mama, jeśli macie ochotę napisać, to oczywiście bądźmy w kontakcie. Formularz znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
3: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, el tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki el tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
15: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowid.
19: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
20: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.
1: Dzisiaj na Podhalu będziemy cieszyć się słońcem. W prognozach małe zachmurzenie lub bezchmurne niebo. Temperatura maksymalna w Rabce-Zdroju wyniesie około 23 stopni, a w Bukowinie Tatrzańskiej około 20 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich rano ma wiać słaby, później umiarkowany wiatr, porywisty z północnego zachodu i zachodu. W prognozach na jutro przelotne opady deszczu i burze.

0: to wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Kilka dni temu Metallica zagrała w Chorzowie i wiesz co, zatrzęsła się ziemia. Naprawdę, dosłownie.
0: Serio?
1: Podczas koncertu 19 maja sejsmografy w Planetarium Śląskim zarejestrowały drgania ziemi.
0: To, czyli klasyczne mocne uderzenie weszło w zupełnie nowy poziom, tak?
1: Tak jest. I co ciekawe, wcześniej podobna sytuacja wydarzyła się podczas koncertu Rammstein.
0: Czyli wychodzi na to, że to są zespoły, które mają fanów i są takie, które mają własną aktywność sejsmiczną. No, podoba mi się to, podoba.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 51015, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
7: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
8: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
9: Staszek, twój dom nowy?
10: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
9: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
10: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
9: Oleś musiał zapłacić?
10: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
9: Daj numer do Eko Podhale.
10: 733-049-049.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
13: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
12: Sprawdź to sam, czeki dał.
13: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Po reklamie.

0: 26 dzień maja w kalendarzu, komu składamy życzenia, kto urodził się tego dnia. No, na przykład legendarny aktor John Wayne, amerykański muzyk Lenny Kravitz, aktorka brytyjska Helena Bonham Carter, czy jeden z najbardziej wpływowych trębaczy jazzowych w historii, czy Miles Davis.
1: A oprócz Eweliny swoje imieniny świętują Paulina, Filip, Angelika, Emil, Teodor, Zachary, Zachariasz, Alvin, Lambert i Alvina.
0: Pozdrawiamy wszystkich świętujących i oczywiście najlepsze życzenia dla mamy.
2: W tych wiadomościach Radia Alex. Pożar samochodu w Zakopanem. Ogień częściowo ugaszono przed przyjazdem strażaków. Ruszają prace na drodze powiatowej w Gliczarowie Górnym. Utrudnienia w wakacje. W drugiej części serwisu najnowsze doniesienia naukowców o podróżach kosmicznych na Marsa. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Lato, lato, lato,
5: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
4: Ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
6: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
7: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Po reklamie.
1: Dziś wtorek to 26 dzień maja. Na zegarach godzina 11, u nas czas na wiadomości.
2: Anna Krudek. Zaczynamy. Samochód osobowy stanął w ogniu na ulicy Mrowce w Zakopanem. Przed przyjazdem strażaków pożar ugasiły częściowo osoby postronne. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Po przybyciu strażacy zabezpieczyli teren i przystąpili do gaszenia pojazdu znajdującego się na posesji. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Działania prowadzone były wspólnie przez Ochotniczą Straż Pożarną Olcza Zakopane oraz jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Na miejscu byli też tatrzańscy policjanci.
12: Dzieje się na drogach.
2: Rusza budowa drogi powiatowej łączącej Biały Dunajec i Bukowinę Tatrzańską w Gliczarowie Górnym. Prace podzielono na kilka etapów. Od dzisiaj do 30 czerwca drogowcy będą budować kolektory kanalizacji deszczowej. W tym czasie nie zapowiedziano większych utrudnień, ale od 1 lipca do 31 sierpnia na jednym z odcinków remontowanej jezdni będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Od 1 do 30 września kolejny fragment jezdni będzie czasowo zamykany.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Jak już mówiliśmy w Radiu Alex, dzisiaj w niektórych województwach w Polsce wydano pierwsze w tym roku ostrzeżenia przed upałem. W górach takie zjawiska są wyjątkowo rzadkie. W naszym regionie, głównie na Orawie, możemy spodziewać się temperatur notowanych rekordowo poniżej zera.
13: Takie absolutne minimum temperatury wystąpiło w lutym 1929 roku i zmierzono tutaj wówczas minus 37,5 stopnia. No to już takie ekstremalne wartości temperatury, jedne z najniższych w Polsce. Natomiast przyjmuje się, że wtedy chociażby na tych torfowiskach naszych orawsko-nowotarskich temperatura mogła spaść poniżej minus 40 stopni. Taka oficjalna oficjalna dana to minus 34,1 stopnia w roku 56. No już dawno, zwłaszcza w XXI wieku, nie obserwujemy tak niskiej wartości temperatury. Bardzo rzadko ona spada poniżej minus 20 stopni, więc widzimy też wyraźny trend wzrostowy.
2: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Dni Zakopanego upamiętniają wizytę świętego Jana Pawła II pod Giewontem w 1997 roku. To przede wszystkim święto mieszkańców. Bogaty program w tych dniach zapewniają instytucje, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, jednym słowem sami Zakopiańczycy. Ich działania wspiera Urząd Miasta Zakopane.
12: Rozpoczniemy 28 maja, to jest w czwartek, obchodami rocznicy rozstrzelania w Kuźnicach więźniów Palas oraz rocznicy odsłonięcia pomnika Władysława Hasiora. W sobotę w Galerii Strug Liceum Plastyczne imienia Antoniego Kenara zaprasza na wernisaż wystawy znakomitego rzeźbiarza zakopiańczyka Czesława Jałowieckiego.
2: Dni Zakopanego potrwają do 9 czerwca. Szczegółowy program znajdziecie na radioalex.pl, mówiła naczelniczka Wydziału Kultury w Zakopiańskim Urzędzie Miasta Joanna Staszak. Tyle wiadomości z regionu. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, a o 12:00 Władek Biały przedstawi serwis po góralsku.
14: Zderzenie karetki pogotowia z autem osobowym w podkarpackim Przemyślu.
15: Na miejscu pracują zespoły PRM, Państwowa Straż Pożarna, dwa zastępy ratownicze i też obecna jest na miejscu policja. Wiem, że jest jedna osoba poszkodowana.
16: Potwierdza starszy brygadier Grzegorz Latusek, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Kraków, ale też Koszalin, Lublin i Warszawa.
14: W tych miastach przed południem lekarze psychiatrzy i ich pacjenci organizują kolejne akcje protestacyjne w sprawie centrów zdrowia psychicznego.
16: Nie podoba im się nowy model rozwoju tych placówek proponowany przez Ministerstwo Zdrowia.
14: W faktach z nami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Jakie
17: dobry.
14: Są ich główne uwagi?
17: Niepokoi ich malejąca liczba łóżek na oddziałach w centrach i wciąż za małe według nich wydatki na opiekę psychiatryczną w Polsce.
18: W Polsce tylko 4,6% wydawanych jest na system ochrony zdrowia psychicznego.
17: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada na te sygnały pacjentów, że w centrach premiowana także finansowo będzie opieka doraźna, bez pobytu w szpitalu i zapowiada dalsze konsultacje na Rządowej Radzie do spraw zdrowia psychicznego.
19: Będziemy zbierali uwagi na następnej radzie i będziemy podejmowali dalsze decyzje.
17: Emocje wokół tej sprawy są jednak tak duże, że tydzień temu z tej rządowej rady odeszło 9 ekspertów. W Polsce działa teraz 118 centrów, potrzeba ich 2 razy więcej.
14: Podróże kosmiczne na Marsa mogą być trudniejsze niż się wydawało.
20: I nie chodzi tu o względy techniczne, lecz możliwe problemy załogi skazanej na długotrwałe przebywanie we własnym towarzystwie.
16: A więc w dobrym towarzystwie doniesienia szwajcarskich naukowców to studia przynosi Grzegorz Jasiński.
20: Dzień dobry.
16: Grzegorzu, dzień dobry. Badania prowadzono na Antarktydzie.
20: Na stacji Concordia, położonej w jednym z najbardziej niedostępnych obszarów Ziemi. W surowym klimacie przez 9 miesięcy podczas antarktycznej zimy 12-osobowa załoga żyje i pracuje w całkowitym odosobnieniu. To stwarza unikatową okazję do obserwacji zachowań społecznych w tak ekstremalnych warunkach i analizując aktywność i interakcje na tej stacji, naukowcy odkryli, że członkowie załogi z czasem nie stają się sobie bliżsi, nie zaprzyjaźniają się, wręcz przeciwnie. Ciągłe, bliskie kontakty w takim środowisku mogą prowadzić do narastania konfliktów, napięć, nieufności i nasilającego się poczucia osamotnienia. Przy planowaniu misji kosmicznych trzeba ten efekt brać pod uwagę.
2: Jak prognozują synoptycy, dzisiaj powinniśmy spodziewać się pochmurnego nieba lub małego zachmurzenia. Temperatura maksymalna w Poroninie wyniesie około 21 stopni, a w Kościelisku około 19-20 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach ma wiać umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu i zachodu, osiągający w porywach do 55 km na godzinę.
0: To jeszcze na koniec życzenia dla mam od nas. Cierpliwości, wytrwałości, no i żeby ten dzień był super.
1: No i dzieciaki, pamiętajcie, nie zapominajcie absolutnie. Dzisiaj one świętują.
0: A za wspólnie spędzony czas dziękuję już Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: I mówimy do usłyszenia. Do jutra.
3: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręcisz bawą. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.
6: Na Podhalu czeka nas ciepłe i słoneczne popołudnie z małym zachmurzeniem lub bezchmurnym niebem. Noc również zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie w rejonach podgórskich od 11 do 14 stopni, a na szczytach Tatr około 9 stopni Celsjusza. Na Podhalu ma wiać słaby i umiarkowany wiatr z zachodu i południowego zachodu, a wysoko w górach dość silny i silny z północnego zachodu, osiągający w porywach do 60 km na godzinę.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
5: Przecież wiesz...

0: A to przybędzie turystów bezpośrednio z Zomiedzi. Jeden z najsłynniejszych budynków w Zakopanem ma nowego inwestora. Czy Imperial odzyska dawny blask, czy będzie tak jak zawsze? Władysław Biały, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
4: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
5: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie 2. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Po reklamie.
12: Wtorek, 26 dzień maja, wybiło południe, czas na wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Bioły, wiadomości w południe. Wtorkowe wydanie zaczynamy od najświeższych doniesień z rynku turystycznego. Wielkimi krokami zbliża się następny długi weekend. Na horyzoncie bardzo wyraźnie zaczynają majacić te z wakacje. Wiemy, że w tym roku liczba turystów z krajów arabskich będzie znacznie niższa. Powodem spodziewanych spadków jest oczywiście przedłużający się konflikt w Zatoce Perskiej, który mimo wszystko może się skończy, choć może się nie skończy. A wtedy może przyjadą, albo może nie przyjadą. No i to jest nie takie, bo to się ino tak widzi, a się po ebreaku, nie? Nie tak jest? He? Stwierdza w swojej wnikliwej i skrupulatnej analizie nasz geopolityczny ekspert z tego, z Abu Dhabi. Sićko szczęśliwie wskazuje jednak na to, że mniejszą liczbę egzotycznych gości branża odbije się turystami z osamiućkiej miedzy i w ten sposób się dziurę zateguje.
13: Bezwzględnie Słowacy, Węgrzy, to oczywiście nasi stali bywalcy, najbliżsi sąsiedzi i równocześnie trzeba wskazać, że mamy gwałtowne wzrosty turystów z krajów nadbałtyckich. Przodują Litwini, oczywiście Estończycy i Łotysze, no to są kraje o małym potencjale, tam tych mieszkańców faktycznie przecież nie ma tak wiele, ale gwałtowne wzrosty, szczególnie Litwinów, są czytelne. Był to dominujący wzrost, jeśli chodzi o zeszły sezon i wydaje się, że on się utrwali także na wiosnę tego roku i w lecie.
0: Tadzieł Radio Alex, Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Zmieniamy temat.
2: Zakopane może pościcić się wieloma budynkami, które śmiało możemy określić mianem kultowyk. Niestety stan części śnik nie jest najlepszy. W przestrzeni miasta dość łatwo można zauważyć budynki, które cieszą oko piękną architekturą, ale w których stan jest w najlepszym wypadku taki se. Przy tym wyłącznie jak się patrzy wieczór i sićko też widać, no tak se. Jednym z największych obiektów tego typu jest Imperial, który niestety nie miał w ostatnich rokach z częścią do inwestorów. Pojawiły się różne pomysły na zagospodarowanie tego niemałego budynku. Że może zrobić w środku coś nowego, coś i takiego, czego w Zakopanem jeszcze nie było. Ale wymyślenie czegoś i takiego okazało się być niebywale trudne, no bo pod Giewontym było już sićku i wystawa figur woskowych z trzema papieżami, i głoskanie zająca, a nawet słynna baba z brodą i nie mniej słynny chłop bez... bez brody był on ten, ogolony był. Zresztą nie wozny. Kim jest nowy inwestor, który kupił Imperial i co w nim planuje? To zbadała nasza reporterka Beata Denis Jastrzębsko.
10: Nowym właścicielem budynku powstałego pod koniec lat 20. ubiegłego wieku został Józef Wojciechowski, właściciel firmy deweloperskiej. Na zakup hotelu miał wyłożyć 36 milionów złotych. Poprzedni właściciel wyburzył część dobudowaną w latach 70. i uzyskał pozwolenie na budowę nowego budynku zaprojektowanego przez Zakopiańską Pracownię Architektoniczną. Wojciechowski zapowiada, że wykorzysta projekt i pozwolenie na budowę. W nowym hotelu ma powstać 130 luksusowych pokoi.
2: Na koniec przenieśmy się na Orawę. W Urzędzie Gminy Jabłonka podpisano została umowa na budowę nowej remizy OSP w Lipnicy Małej. Jak czytamy w komunikacie gminy, nowa remiza ma poprawić bezpieczeństwo i w pełni zabezpieczyć potrzeby operacyjne miejscowej straży. Tak więc gratulujemy strażakom z Lipnicy Małej, gorąco pozdrawiamy też sićkie mamy, które dziś obchodzą swoje święto. To sićku! Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
14: Pożar składowiska opon w gminie Przemęt w powiecie wolsztyńskim w Wielkopolsce. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców, aby zamknęli okna. SUV Jaguar oraz Land Rover skonfiskowane pijanym kierowcom trafiły do policyjnej floty samochodów służbowych. Policja złożyła do sądu 111 wniosków o przejęcie pojazdów zabezpieczonych od początku roku. Do tej pory sądy orzekły przepadek 9 samochodów. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Jakie jeszcze, Krzysztofie, auta uzyskali policjanci?
15: Volkswagena Passata, Honda Civic, dwie Kia Ceed, dwie Dacia Sandero oraz jedną Skodę Fabię. Tych samochodów będzie jednak więcej, bo w sądach wciąż jest jeszcze ponad 100 wniosków o orzeczenie przypadku pojazdów mechanicznych na rzecz policji.
14: A ile samochodów zebrano od początku roku pijanym kierowcom?
15: Policjanci zajęli tymczasowo 2046 pojazdów mechanicznych. Do czasu orzeczenia przez sąd przypadku tych pojazdów trafiły na parkingi policyjne. W sumie chodzi o niespełna 700 samochodów, natomiast o wiele więcej, czyli prawie 1400, jest na przechowaniu u tak zwanych osób godnych zaufania. A przypomnę, samochód lub jego równowartość stracą osoby, które prowadząc mają powyżej 1,5 promila alkoholu w organizmie albo spowodowały wypadek mając 1 promil.
14: Kto wybiera się do Niemiec, musi uzbroić się w cierpliwość. Na autostradzie A2 przed Świeckiem jest 20-kilometrowa kolejka aut oraz 4-kilometrowa na A18 przed Olszyną. Powodem są kontrole graniczne po niemieckiej stronie i większy ruch po Zielonych Świątkach. Były one w Niemczech wczoraj dniem wolnym od pracy. Profesor Sławomir Patyra, konstytucjonalista z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, będzie kolejnym wybranym głosami koalicji rządzącej sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz, kandydaturę profesora Patyry zgłosi w Sejmie Klub Koalicji Obywatelskiej.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Środa pogodowo zapowiada się bardzo dobrze, przy czym po południu może dojść do malutkiego incydentu, ale po kolei. Środowe rano przywitano z bezchmurnym niebem. W ciągu dnia może jednak zacząć przybywać chmur i to do tego stopnia, że po południu będą groziły nam przelotne opady. Temperatury w somros. Od 21 stopni w Zakopanem do 23 w Nowym Targu. Delikatne ochłodzenie w drugiej części tydzień. To sićku! Słyszymy się jutro punktualnie o 12:00. Władysław Biały.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: Dzień dobry, cześć i czołem. Kłaniamy się, jesteśmy. Meldujemy się na posterunku.
18: Martyna Wachtarczyk.
12: Mariusz Ryszka.
18: No i rozpoczynamy wtorkowe popołudnie, ale to nie będzie zwykły wtorek, to będzie piękny wtorek, gwarantujemy.
12: Muzycznie, zwłaszcza w Radiu Alex na początek. Kapela Jaśka Bobka.

0: No i proszę, najpiękniejszy wtorek świata i najważniejsza okazja do świętowania. Martyna, wszystkiego dobrego!
1: Ale z jakiej to okazji? Dla mnie? Życzenie?
0: Jak z jakiej? No z okazji Dnia Matki przecież.
1: Ale ja nie jestem twoją matką, Mariusz. Co ty mówisz?
0: Ale tu nie jest powiedziane czyjej, prawda? Matka to matka, no. A okay, dla mamy okay, i nie tylko dla mamy, mamy dużo dobrej muzyki, całe mnóstwo życzeń dziś po południu, a dla tych, którzy mówią do was, mamo, mamy konkurs z nagrodami.
1: O szczegółach za kilka chwil, a teraz sprawdzimy, jaką pogodę mamy.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Lato, lato, lato,
4: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
3: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
5: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercury Market.

0: znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania

0: Kupując 3 zabawki, zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
1: Pogodowe wiadomości dla Zakopanego. Na to popołudnie naprawdę wyśmienite, słonecznie, no niemal bezchmurnie, no i na pewno bez opadów deszczu.
2: Na termometrach w najcieplejszym momencie wtorku 18 stopni powyżej zera, jutro nawet do 19.
3: Radio

0: 26 dzień maja, Dzień Matki. Co ciekawe, tylko w Polsce, na świecie świętuje się w drugą niedzielę maja, choć też nie wszędzie. Inne ciekawe okazje do świętowania to Światowy Dzień Drakuli i można z mamą obejrzeć wieczorem horror pod takim tytułem, tylko nie ten z zeszłego roku, a ten starszy z Gary Oldmanem.
1: Można także z mamą celebrować Dzień Samolotów z Papieru, a później usiąść przy herbatce i wcinać sernik jagodowy. Dokładnie tak, bo on też dzisiaj świętuje.
0: A dla mam fajną nutę mam za chwilę w Radio Alex, między innymi Kordian.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: I takie rytmy oczywiście dla mamy. Jeżeli chcecie złożyć życzenia mamusi, no to można. Pisze do nas na przykład Dorota. Kochana mamo, życzę mnóstwa zdrowia, pogody ducha, samych radosnych chwil. Dziękuję za twoją bezwarunkową miłość i cierpliwość. Kocham cię. PS. Wpadnę po pracy na szarlotkę.
1: Też byśmy wpadli, prawda? Serniczek jagodowy plus szarlotka równa się kilogram nadwagi. Dość o jedzeniu. Czas na informacje z kraju, ze świata. Sprawdzamy, co dzieje się blisko nas. Za chwilę nasze wiadomości.
2: W wiadomościach Radia Alex o 13:00. Zderzenie ciągnika z samochodem w Starym Bystrem. Jedna osoba trafiła do szpitala. Udawał policjanta w Krakowie, wpadł w Czarnym Dunajcu. W części z kraju i ze świata ogromny pożar składowiska opon w Przemęcie koło Wolsztyna w Wielkopolsce. Anna Grudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
6: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O!

0: też umiem liczyć.
1: 8, 11.
2: A teraz Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: 13 na zegarach, o tej porze u nas najważniejsze wiadomości.
6: Anna Grudek, zapraszam. Jedna osoba została ranna w zderzeniu ciągnika rolniczego i samochodu osobowego, do którego doszło na drodze wojewódzkiej numer 957 w Starym Bystrem wczoraj po godzinie 22. Na miejscu pracowali strażacy z miejscowej OSP oraz nowotarskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej. Poszkodowana osoba trafiła karetką do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku ustalają policjanci.
7: Wiadomości w Radiu Alex.
6: Mundurowi z Czarnego Dunajca zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie metodą na policjanta. Jak ustalono, był on poszukiwany przez funkcjonariuszy z Krakowa w związku z prowadzonym śledztwem. Do zatrzymania doszło 19 maja podczas rutynowej interwencji wobec dwóch mężczyzn naruszających przepisy porządkowe. W policyjnych systemach 34-latek widniał jako osoba poszukiwana. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany i przekazany krakowskim policjantom. Sprawa dotyczy oszustwa, w którym 84-letnia mieszkanka Krakowa straciła 20 tysięcy złotych oraz złotą monetę. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 34-latkowi zarzutów. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
7: To są wiadomości z Podhala.
6: Uwaga kierowcy, już w najbliższy piątek w Zakopanem odbędzie się Plusz Night Run Zakopane 2026. W związku z organizacją biegu w godzinach od 19.50 do 21.15 nastąpią czasowe zamknięcia dróg oraz ograniczenia ruchu na trasie obejmującej następujące ulice: Władysława Orkana, Józefa Piłsudskiego, Bronisława Czecha, Stefana Żeromskiego i Jana Sabały. Ruch drogowy będzie przywracany niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia lub po pokonaniu danego odcinka przez ostatnich zawodników w limicie czasowym, zapowiada Zakopiański Urząd Miasta.
7: Radio Alex jest blisko.
6: Nie pamiętają już nieprzespanych nocy, zmartwień i trudów wychowania. Obdarowują nas miłością bezwarunkową. Zawsze cieszy je nasza obecność, nawet wtedy, kiedy sami założyliśmy rodziny i jesteśmy rodzicami. Nasza reporterka rozmawiała z mamami. Dziś ich święto.
8: Co Państwo zapamiętaliście z takich powiedzeń mamy albo przykazań?
9: Przyjdź o 9 do domu.
8: Przychodziła Pani?
9: Tak, musiałam.
8: A teraz troszkę Pani rozumie to, że mama się martwiła?
9: Tak, teraz jak mam swoje dzieci, to tak.
10: Zostać matką, bo trudno, i potem wychować fajnego człowieka. I mi się udało. Mam super córę, naprawdę.
11: Bycie mamą jest dobre, fajne. Dzisiejszy dzień matki, czekamy na to, że może gdzieś nas córunią zabiorą.
8: Co jest najtrudniejsze? Żeby dla człowieka wychować dobrego.
6: Z mieszkankami Zakopanego rozmawiała Beata Denis Jastrzębska. Anna Grudek, dzisiaj tyle ode mnie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Teraz wiadomości z kraju i ze świata przedstawi Tomasz Staniszewski, a o 14:00 przywita się z Wami Anna Kruszewska.
12: Groźny pożar w Przemęcie koło Wolsztyna w Wielkopolsce. Tam pali się składowisko opona. Z ważnymi informacjami teraz w faktach nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, co wiemy w tej chwili?
13: Z ogniem walczy już 15 zastępów Straży Pożarnej. Nad miejscowością unosi się gęsty, czarny dym. Jak powiedział mi przed chwilą rzecznik strażaków Martin Halasz, jest apel do mieszkańców, aby zamknęli okna i nie zbliżali się do składowiska przy Powstańców Wielkopolskich. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że na razie nie ma informacji o żadnych poszkodowanych i ogień już się nie rozprzestrzenia. Dogaszanie i wywożenie spalonych opon może potrwać jednak wiele godzin i w tym czasie trzeba zachować ostrożność.
12: Nasze krwinki mają historię sięgającą, uwaga, 700 milionów lat.
14: Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu w Kioto wskazują, że aż tak długo trwała ewolucja komórek krwi.
12: W studiu Grzegorz Jasiński. Grzegorzu, no to od początku, od czego to się zaczęło?
14: Od organizmów jednokomórkowych. Zespół z Kioto opracował nowatorską metodę analizy porównawczej ekspresji genów w różnych liniach komórkowych i gatunkach zwierząt. Dzięki temu udało się stworzyć rodzaj drzew genealogicznych komórek i odtworzyć ich ewolucyjną historię. Badacze zauważyli, że komórki układu odpornościowego, makrofagi, wykazują największe podobieństwo do jednokomórkowców. To sugeruje, że to właśnie one były pierwszymi komórkami krwi, które pojawiły się u zwierząt. Kluczową rolę odegrał tu gen FOS, którego pochodzenie udało się prześledzić aż do organizmu jednokomórkowego sprzed właśnie 700 milionów lat. Pierwsze zwierzęta, przechodząc z formy jednokomórkowej do wielokomórkowej, wykorzystały te odziedziczone geny do stworzenia nowego rodzaju komórek, właśnie makrofagów, a z czasem z tej linii wyodrębniły się kolejne rodzaje komórek krwi, mastocyty, limfocyty, no i w końcu erytrocyty, czyli krwinki czerwone.
5: Piękne, słoneczne i pogodne popołudnie w Zakopanem i Nowym Targu. Dziś na termometrach od 17 do 20 stopni Celsjusza.
0: I na pewno bez opadu deszczu, także o parasolach zapominamy. Jutro parasol warto mieć pod ręką. Przelotne opady, szczególnie po południu i wieczorem, mogą się przydarzyć. No i jutro maksymalnie do stopni 19. Uwaga, uwaga, marzenia się spełniają. Naprawdę, mówiliśmy chwilę temu, że chętnie wpadlibyśmy do naszych mam na Szarlotkę, a ja tutaj dostałam wiadomość od mojej mamusi. Martynko, zapraszam po pracy, mam ciasto z jabłkami.
5: Zaraz, a dlaczego tylko Martynko? Ja też lubię ciasto z jabłkami.
1: No to chwila, bo może cię wproszę,
5: jak ustaliliśmy,
1: co?
5: Mama to mama, tak?
1: Dobra, jesteś zaproszony.
5: Dla mam Bobby Vinton.
7: Radio Alex.

0: Tu Radio Alex po południu. O tej porze pewnie większość nauczycieli jest w pracy. Może aktualnie barwnie opowiadają o faunie Afryki Zachodniej, albo wyjaśniają chemikom młodym, by wlewali kwas do wody, albo nawet robią uczniom kartkówkę z angielskiego. Ale może też słuchają Radia Alex i wezmą udział w naszym konkursie.
1: Ale klasa. Właśnie. W nim do wygrania najlepszy prezent na Dzień Dziecka ever dla całej waszej klasy, czyli wejściówki do strefy basenowej popularnych term dla uwaga, 30 osób. Co trzeba zrobić, żeby o te zaproszenia zawalczyć? Otóż wbijajcie na radioalex.com.pl, znajdziecie tam formularz, no i napiszcie nam szczerze, czym wasi uczniowie najbardziej was rozśmieszają, czym zaskakują i dlaczego to właśnie im należy się taki porządny reset.
0: Czasu jest mało, przypominamy, gramy tylko do jutra. Czekamy na wasze zgłoszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790-200-020.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Po reklamie.
9: Pogodnie i ciepło, jeśli chodzi o wiatr, ten dzisiaj dmucha z północnego zachodu do 25 km na godzinę. Jeśli chodzi o ciśnienie, to nam niestety spada, a to znaczy, że meteopaci dzisiaj nie będą czuć się najlepiej.
10: Czyli potwierdzamy, że dokładnie tak to wygląda. Jutro, a propos tego wiatru, będzie on silniejszy, także też może być to odczuwalne, jeżeli chodzi o nasze samopoczucie. No i jutro na termometrach w Zakopanem maksymalnie do stopni 19.

0: Pani Shakira w Radiu Alex. Ta pani też nagrała hymn Mistrzostw Świata w Ameryce, to znaczy w USA, Kanadzie i Meksyku. Duże te mistrzostwa mają być. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nas tam na pewno nie będzie, ale jesteśmy tutaj i Martyna tutaj, to ja cię zapraszam na obiad.
1: A to tak w zamian za tę szarlotkę, tak? Co obiecałam. No cudownie!
0: Nie.
1: Co będziemy jeść?
0: Nie za szarlotkę, tak po prostu. Jeszcze nie zdecydowałem, co będziemy jeść, ale na początku czerwca w Zakopanem będzie w czym wybierać, bo od 4 do 7 czerwca odbywać się będzie tutaj Festiwal Street Food Polska.
2: To będzie pierwszy w Zakopanem Festiwal Street Food Polska, który do tej pory dojechał do Poronina, a w tym roku przekroczył magiczną granicę administracyjną. To będzie kilkanaście specjalnie wybranych food trucków. Będzie kuchnia grecka, będzie kuchnia włoska, będzie kuchnia koreańska, będzie kuchnia hiszpańska, będą konkursy, zabawy, DJ-e, niespodzianki dla dzieci, także warto wpaść na Górną Równię Krupową i spędzić ten czas nie tylko pysznie, ale to chyba będzie jeden z najładniejszych zlotów, z najładniejszym widokiem i z najfajniejszą kuchnią, także w imieniu Street Food Polska ja zapraszam Państwa serdecznie.
1: Brzmi to wszystko niezwykle apetycznie, a zapraszała Agnieszka Epler, czyli Lady Kitchen, doskonale Wam znana blogerka kulinarna. Polecamy to smakowite wydarzenie każdemu.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
4: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czeki dał.
4: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
11: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
15: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
14: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
16: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
17: A co tam w Carrefourze?
18: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
19: Po reklamie.

0: Za chwilę u nas kolejna porcja informacji, a z okazji Dnia Matki przypominamy stare chińskie powiedzenie: nie taka straszna mama, jak ją rysują pierwszoklasiści.
1: Ale wiesz, to powinno być tutaj takie uzupełnienie o przedszkolaki. Na przykład w zeszłym roku na Dniu Mamy dostałam swój portret w wykonaniu mojej 4-letniej córki. Mam go tutaj ze sobą, wzięłam. Mariusz, zobacz. Widziałeś? Mam różowe oczy, tak? I czarną twarz.
0: A skąd twoja córka wzięła łysą kredkę?
2: Pijany mieszkaniec Podhala wezwał służby ratunkowe. Jego życie miało być zagrożone. Jaka była prawda o tym w wiadomościach Radia Alex o 14:00? Będą także badania geologiczne na terenie gminy Poronin i pożar magazynu z oponami w Wielkopolsce. Anna Kruszewska, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia

0: Mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Na zegarach już godzina 14, w to wtorkowe popołudnie. Czas na wiadomości.
3: 61-letni mieszkaniec gminy Poronin bezpodstawnie wezwał służby ratunkowe. Od tej informacji rozpoczynamy to wydanie wiadomości Radia Alex. Anna Kruszewska poinformował telefonicznie o rzekomym zagrożeniu życia. Nagle przerwał połączenie, nie podając swojej lokalizacji ani danych. Policjanci szybko ustalili miejsce pobytu mężczyzny i dotarli pod wskazany adres. Okazało się, że był nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. Jak tłumaczył, powodem telefonu miała być awantura z sąsiadem. Teraz tłumaczyć będzie się przed sądem, bo nieuzasadnione wezwanie służb ratunkowych stanowi wykroczenie i może skutkować aresztem, ograniczeniem wolności lub grzywną.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Na terenie gminy Poronin będą prowadzone badania geologiczne. Ich wyniki mają posłużyć m.in. do dalszych analiz potencjału geotermalnego regionu. W drugiej połowie czerwca będą zbierane zgody od właścicieli nieruchomości. Natomiast same badania terenowe zaplanowano na drugą połowę sierpnia. Projekt zakłada wykorzystanie niewielkich czujników rejestrujących naturalny szum sejsmiczny, co pozwoli na rozpoznanie budowy geologicznej na głębokości około 5 kilometrów. Jak podkreślają naukowcy z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Państwowej Akademii Nauk, zastosowana metoda badań jest całkowicie nieinwazyjna, nie generuje hałasu ani drgań, nie ingeruje też w środowisko. Na obszarze około 200 km kwadratowych rozmieszczonych zostanie około 270 czujników o wielkości pudełka na buty, które trafią do płytkich dołków, gdzie pozostaną w terenie przez około 30 dni. Po zakończeniu prac urządzenia zostaną zebrane, a teren przywrócony do pierwotnego stanu.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
3: Po raz pierwszy w tym roku pojawiły się alerty ostrzegające przed upałem. Na razie obowiązują one w zachodniej części Polski. O tym zjawisku możemy mówić, kiedy temperatura przekracza 30 stopni.
4: O ile na nizinach tych nieupalnych jest sporo, jest 10-20 w roku, no to tutaj w Zakopanem są to wyjątkowo anomalne dni, tak? Nie spodziewamy się takich niezwykle, natomiast no, w XXI wieku występują często. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Oby ich nie było za dużo jednak, dla dobra ogółu przyrody. Natomiast no, te 25 stopni to jest takie optymalne maksimum klimatu Zakopanego latem. Jeśli chodzi natomiast o taką maksymalną temperaturę, no to ona, tak jak można się spodziewać, została zanotowana całkiem niedawno, w roku 2013 i dokładnie 8 sierpnia było to 32,8 stopnia.
3: Z kolei w naszym regionie, głównie na Orawie, możemy spodziewać się temperatur notowanych rekordowo poniżej zera.
4: Takie absolutne minimum temperatury wystąpiło w lutym 1929 roku i zmierzono tutaj wówczas minus 37,5 stopnia. No to już takie ekstremalne wartości temperatury, jedne z najniższych w Polsce, natomiast przyjmuje się, że wtedy chociażby na tych torfowiskach naszych orawsko-nowotarskich temperatura mogła spaść poniżej minus 40 stopni. I tak pewnie było, bo obserwujemy dużą różnicę w temperaturze minimalnej między Zakopanem a kotlinami górskimi i torfowiskami, więc wtedy być może było nawet minus 45 stopni w tamtych rejonach. Natomiast taka oficjalna dana to minus 34,1 stopnia w roku 56. No już dawno, zwłaszcza w XXI wieku, nie obserwujemy tak niskich wartości temperatury. Bardzo rzadko ona spada poniżej minus 20 stopni, więc widzimy też wyraźny trend wzrostowy w tej temperaturze.
3: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem. W Radiu Alex teraz Bogdan Zalewski i najważniejsze informacje z kraju i ze świata.
5: Opanowany został pożar magazynu z oponami w Przemęcie koło Wolsztyna w Wielkopolsce. Pogorzelisko jest dogaszane. Mimo to okoliczni mieszkańcy nadal nie powinni otwierać okien. Strażakom udało się już ustalić przyczynę zapruszenia ognia.
6: W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym. Jedna osoba, która będąca pracownikiem podjęła próbę gaszenia pożaru, została poszkodowana. Na miejscu pracuje wciąż około 15 zastępów straży pożarnej, tak by przelać pogorzelisko, ale także zabezpieczyć wyciek ze zbiornika, tak by zminimalizować ryzyko skażenia środowiskowego.
5: Powiedział Marcin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków. Jutro bez zmian na stacjach paliw. Minister energii zatwierdził maksymalne ceny. Litr benzyny 95 nadal ma kosztować 6 zł 42 grosze, a olej napędowy 6 zł 75 groszy. To górne limity. Stacje nie mogą przekraczać tych cen, ale mogą sprzedawać oczywiście paliwa taniej. Wiemy oficjalnie, oficjalnie, kto tymczasowo zastąpi Aleksandra Miszalskiego, który w niedzielnym referendum stracił stanowisko prezydenta Krakowa. Premier wyznaczył komisarza.
4: Rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki.
5: Ogłosił Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Robert Lewandowski, powołany do piłkarskiej kadry na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią, będzie miał opaskę kapitana. Na kogo jeszcze zdecydował się selekcjoner? Pytamy Cezarego Dziwiszka.
7: Dzień dobry.
5: Serdecznie. Są te zapowiadane nowe twarze?
7: Są nowe twarze. Jan Urban po raz pierwszy powołał wicekróla strzelców Ekstraklasy Karola Czubaka, czołowego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego i 18-letniego obrońcę z Mańska Kacpra Potulskiego. Szansę debiutu w kadrze otrzymali też nieco od niego starsi środkowy obrońca Krakowi Oskar Wójcik, prawy defensor Jagiellonii Norbert Wojtuszek. Do reprezentacji wracają bramkarz Marcin Bułka i pomocnik Legii Bartosz Kapustka. Zabrakło miejsca m.in. dla Łukasza Skorupskiego, Matiego Kasza, Jakuba Modera czy Krzysztofa Piątka oraz dla kilku utalentowanych młodzieżowców, o których się mówiło w kontekście powołania: Wojciecha Mońki, Antoniego Kozubala z Lecha czy Marcela Reguły z Zagłębia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: O tej porze sprawdzamy sytuację pogodową w górach. Jak to wygląda?
2: No na razie całkiem nieźle. Aktualnie Kasprowy Wierch, pogodnie, słonecznie i 13 stopni na termometrach, ale uwaga, w kolejnych dniach aura się popsuje. W piątek już tylko dwójeczka na plusie. Morskie Oko plus 13, aktualnie pogodnie i słonecznie. Jutro opady deszczu. Ornak, pogodnie, słonecznie, aktualnie 14 stopni, jutro do plus 16, ale zachmurzy się i popada.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Przypominamy nieśmiało, że mamy Dzień Mamy i mamy też prezenty dla mam, te muzyczne oczywiście.
2: A w Radiu Alex dla mam MC Sar, Real McCoy, za chwilę też Becky G.
1: Radio A.

0: I tak wam gramy w to wtorkowe popołudnie. Tu Radio Alex. Przypominamy o naszym konkursie z okazji Dnia Dziecka. Mamy wyjątkowe zaproszenie do strefy kąpielowej Dużego Ośrodka na Podhalu. 30 osób wysyłamy na kilkugodzinny relaks.
1: Jesteś nauczycielem, wychowawcą, rodzicem. Zgłaszaj swoją klasę, wypełnij formularz konkursowy i odpowiedz na pytanie, za co tej klasie należą się pochwały. Czym rozbawiają was uczniowie? Czym fascynują? Czym zaskakują? Dlaczego są wyjątkowi i zasługują na taki prezent.
0: I dajcie znać swoim znajomym związanym ze szkołą, że jest taki oto prezent do zgarnięcia. Szczegóły zabawy w naszym portalu na radioalex.com.pl, a finał już jutro.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Lato, lato, lato,
5: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
6: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercury

0: tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Po reklamie.
12: Spoglądamy w pogodowe plany na kilka kolejnych dni. Jutro takie chwilowe zawirowania, będzie zachmurzenie rosło momentami do dużego, może też popadać i uwaga, chwilami też silne podmuchy wiatru, ale w czwartek bardziej stabilnie.
13: No niestety chłodniej zdecydowanie, bo nie będzie już dwójki z przodu. W czwartek w Zakopanem 11 stopni, a w piątek plus 13.

0: Radio Alex we wtorkowe popołudnie. Skoro dzisiaj 26 dzień maja, to słuchajcie, za 3 dni będzie piątek, weekendu początek.
1: Ale zanim weekend, no to my polecamy czwartkowe wydarzenia w Nowym Targu. Wtedy odbędzie się tam piknik zdrowia. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na event, w czasie którego będzie można wykonać bezpłatne badania, wysłuchać ciekawych prelekcji czy występów artystycznych. W programie, który tutaj przed nami, naprawdę długa lista propozycji, będą na przykład badania mamograficzne, będzie przegląd stomatologiczny, badanie skóry, no i też akcja oddawania krwi.
0: A na miejscu spotkacie m.in. jeszcze dietetyka, kosmetologa, fizjoterapeuta, a nawet psychologa. Będzie też pokaz alko i narko gogli, pierwsza pomoc i prezentacja sprzętu ratowniczego. Dla każdego coś fajnego. Polecamy cały program w szczegółach na nowytarg.pl.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
8: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733-049-049.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
15: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: Dzień mamy dzisiaj. Słuchajcie, wracając do tematu mam, dzieciństwa. Czy wiecie, że Martyna chciała być kiedyś modelką? Miała na to szansę?
1: Miałam, tak było, ale mama, wiesz, mówiła zawsze, powtarzała, nie zjesz, to nie wyjdziesz.
0: Tak. I po modelingu. A moja mówiła, mięsko zjedz, a ziemniaczki możesz zostawić.
1: Oj, te kochane nasze mamusie dzisiaj świętują. Jeszcze raz pozdrawiamy, a my nie możemy was zostawić bez wiadomości.
2: Kilka pożarów tylko ostatniej doby na Podhalu. W Chabówce powstaje nowy most. Lekarze, psychiatrzy protestują przeciwko zmianom w działaniu centrów zdrowia psychicznego. O tym w wiadomościach Radia Alex już za chwilę. Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
6: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
7: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
8: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
9: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku.

0: działach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: Jest 15 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
5: Anna Kruszewska. Niespokojna doba dla strażaków na Podhalu. Wczoraj Straż Pożarna interweniowała przy kilku pożarach w regionie. Wieczorem ogień pojawił się w budynku przy ulicy Piłsudskiego w Poroninie. Osoba przebywająca w środku zdążyła opuścić obiekt jeszcze przed przyjazdem służb. Strażacy ugasili pożar jednego z pomieszczeń i sprawdzili budynek specjalistycznym sprzętem. Do groźniejszego zdarzenia doszło w Lipnicy Wielkiej, gdzie zapalił się budynek mieszkalny wraz z pomieszczeniami gospodarczymi. Pożar był już całkowicie rozwinięty, gdy na miejsce dotarli strażacy. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Z kolei w Zakopanem przy ulicy Mrowcy zapalił się samochód osobowy. Ogień częściowo ugasiły osoby postronne. Jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Na szczęście we wszystkich tych zdarzeniach nikt nie został ranny.
6: To są wiadomości z Podhala.
5: Trwają intensywne prace przy budowie nowej przeprawy przez Rabę w Chabówce. Most połączy miejscowości ze skansenem taboru kolejowego oraz drogą prowadzącą w kierunku Skawy. W ostatnich tygodniach wykonano pierwszy przyczółek od strony skansenu. Obecnie prace prowadzone są po drugiej stronie rzeki, gdzie przygotowano zbrojenia pod kolejne etapy betonowania. Nowy most zastąpi stary obiekt, będący od lat w złym stanie technicznym. Powstanie jednoprzęsłowa przeprawa o długości ponad 27 metrów i szerokości ponad 12 metrów z chodnikami dla pieszych. Przebudowane zostaną także drogi dojazdowe i pobliskie skrzyżowania. Koszt inwestycji wynosi ponad 5 milionów złotych, a zakończenie budowy planowane jest na koniec tego roku. Zbiórka odpadów wielkogabaretowych w Zakopanem. Akcja rusza za nieco ponad 2 tygodnie, więc jest dużo czasu, by się przygotować. Zbiórka mebli planowana jest w kolejne soboty. Miasto zostało podzielone na rejony. Ostatni odbiór 4 lipca. Odpady będą odbierane bezpośrednio z posesji. Po zgłoszeniu indywidualnym powinny być wystawione przez mieszkańców najwcześniej w piątek po południu lub w sobotę do godziny 7 rano. Gdzie zgłosić odpady do odebrania, o tym piszemy na radioalex.com.pl. Dodajmy, że są ograniczenia. Meble i materace będą odbierane do 10 sztuk łącznie.
6: Radio Alex poleca.
5: Tegoroczne dni Zakopanego upamiętnią wizytę świętego Jana Pawła II pod Giewontem w 1997 roku. To przede wszystkim święto mieszkańców. Bogaty program w tych dniach zapewniają instytucje, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe. Jednym słowem, sami Zakopiańczycy. Ich działania wspiera Urząd Miasta Zakopane.
7: Rozpoczniemy 28 maja, to jest w czwartek, obchodami rocznicy rozstrzelania w Kuźnicach więźniów Palas oraz rocznicy odsłonięcia pomnika Władysława Hasiora. W sobotę w Galerii Strug Liceum Plastyczne imienia Antoniego Kenara zaprasza na wernisaż wystawy znakomitego rzeźbiarza Zakopiańczyka Czesława Jałowieckiego. 2 czerwca warsztaty literacko-edukacyjne, quizy i zabawy w Mediatece pod tytułem Jak pociąg przyjechał do Zakopanego. Wspomnimy również rocznicę 40-lecia sprowadzenia prochów Kazimierza Przerwy Tetmajera do Zakopanego.
5: Dni Zakopanego potrwają do 9 czerwca. W ich ramach odbędzie się również uroczysta sesja Rady Miasta, na której przyznane zostaną nagrody burmistrza, a także Miejski Dzień Dziecka. Szczegółowy program znajdziecie w naszym portalu. W Radiu Alex teraz informacje z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
8: Lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci demonstrują w sprawie przyszłości centrów zdrowia psychicznego. Nie podoba im się model rozwoju tych placówek proponowany przez Ministerstwo Zdrowia. Swój sprzeciw wyrażają w szpitalach w Krakowie, w Koszalinie, w Lublinie i w Warszawie. I właśnie przed Stołecznym Szpitalem Wolskim jest Michał Dobrowicz. Michale, co jest według nich najsłabszym punktem propozycji resortu Jolanty Sobierańskiej-Granty?
9: Lekarze i pacjenci krytykują pomysł, żeby centra były finansowane przede wszystkim za liczbę wykonanych konsultacji, a nie, tak jak jest teraz, już za samą gotowość, żeby pomóc mieszkańcom na przykład konkretnego powiatu. Te zmiany krytykuje tu były minister zdrowia, psychiatra, dr Marek Balicki.
10: Co to pociąga za sobą? Wypchnięcie poza margines tych, którzy mają ciężkie zaburzenia psychiczne. Gdzie im cięższe zaburzenie, tym więcej trzeba się napracować, namawiać.
9: W Ministerstwie Zdrowia dostałem odpowiedź, że po długim weekendzie w czerwcu planowane jest kolejne posiedzenie Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego i tam ma wrócić dyskusja na ten temat. W tej chwili w całej Polsce działa 118 centrów. Żeby zapełnić nimi cały kraj, potrzeba jeszcze 135 takich placówek.
8: Jutro bez zmian na stacjach paliw. Minister energii zatwierdził maksymalne ceny. Litr benzyny 95 nadal ma kosztować 6 zł 42 grosze, a olej napędowy 6 zł i 75 groszy. To górne limity. Stacje nie mogą przekraczać tych cen, ale mogą sprzedawać oczywiście paliwa taniej. Kamil Majchrzak przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Ale przypomnijmy, 5 polskich tenisistów wywalczył awanse. Jutro spotkania w drugiej rundzie mają rozegrać Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linet, Maja Chwalińska oraz Hubert Hurkacz. Życzymy wszystkim celnych zagrań na paryskich kortach.
4: Proszę cieszyć się tą piękną aurą, bo niestety to wiecznie nie potrwa. Już widać na horyzoncie zmianę pogody i ochłodzenie przede wszystkim. Za chwilę znowu wrócą zimne poranki.
11: No powiem tak, no niedługo przyszło nam się wygrzewać. Niedługo, ale dobre i to. No właśnie dzisiaj okolice 20 stopni na plusie. Jutro podobnie, z tym, że jutro na wszelki wypadek parasol w Zakopanem warto mieć pod ręką. I to już po godzinie 15. Mariusz, możemy jakoś popędzić ten czas, ponieważ wiesz, no to ciasto czeka na nas jabłkowe
4: tutaj
11: u mamy.
4: Na pilocie musisz nacisnąć, o tutaj dwa takie trójkąciki obok siebie.
11: Okay,
4: to
11: dobra.
4: Jest fast forward.
11: To wciskaj, dajemy.
4: Eros Ramazzotti w Radio Alex, już teraz. Muzyka wybrana
6: dla ciebie. Radio Alex.

0: Muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Alex, ona wraca za chwilę, a ja sprawdzam sobie, jak wyglądają tutaj przepisy dotyczące ilości opiekunów w czasie wycieczek szkolnych. No i tu piszą, że jeden wychowawca na 15 osób, a to oznacza, że na wycieczkę do Term pojedzie minimum dwóch nauczycieli.
1: I to im się po prostu należy, no umówmy się. No a my mamy dla Was bilety dla 30-osobowej grupy do strefy basenowej popularnego ośrodka na Podhalu. Wystarczy napisać nam, czy Wasza klasa jest klasa, czyli to znaczy za co ich lubicie, czym Was zaskakują i dlaczego są tacy fajni, bo na pewno tak jest. Formularz zgłoszeniowy i regulamin w naszym portalu na radioalex.com.pl. Jeżeli nie jesteś wychowawcą klasy, a na przykład rodzicem dziecka, to też można napisać. No i wygrać dla córki, syna, kolegów popołudnie pełne atrakcji w Termach.
0: Przypominamy wszystko na temat konkursu w naszym portalu. Finał jutro po południu.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSP NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
3: Po reklamie.
1: Może to jeszcze daleko, ale już zerkam w pogodowe plany na weekend i będzie chłodniej, maksymalnie do 15 stopni, zachmurzenie zmienne może też popadać.
0: Ale to wszystko jeszcze może się zmienić, może zmienią się też prognozy dotyczące temperatury nad ranem, bo wstępnie to tak, noc ze środy na czwartek +5, a z czwartku na piątek +3. Oby to się zmieniło.

0: but had to go to visit you, you never know.
1: Radio Alex.

0: To Radio Aleks, informacja o tym, co ciekawego, co fajnego na Podhalu się dzieje. Na przykład od jutra spotkamy tutaj u nas uczniów klas mundurowych ze szkół w całej Polsce. Oni będą prezentować się w czasie uroczystej musztry na Placu Niepodległości w Zakopanem jeszcze w tym tygodniu.
1: Do tego wydarzenia młodzież z całego kraju przygotowywała się przez cały rok. W czwartek i w piątek będziemy mogli podziwiać się popisy grupowe i indywidualne. Nie zabraknie też wojskowej gruchówki.
2: Pierwszego dnia będzie program obowiązkowy, a drugiego dnia przegląd drużynowy, czyli indywidualny i zespołowy, przegląd musztry paradnej z bronią. Także naprawdę zespoły 13-osobowe bardzo wysoki poziom reprezentują. W tamtym roku też mieliśmy tutaj okazję organizować ten przegląd. Ponadto będą wystawione punkty promocyjno-informacyjne z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, z Brygady Powietrzno-Desantowej, z Żandarmeria Wojskowa, 5. Punkt Dowodzenia, trochę sprzętu, rosomak, także naprawdę będzie wiele atrakcji i oczywiście wojskowa grochówka i w czwartek, i w piątek.
0: Mówił nam pułkownik Ireneusz Olender. Więcej o tym wydarzeniu na radioaleks.pl. My polecamy i zapraszamy.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
6: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608 599 370 lub 724 507 591.
7: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Komputronik, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen.
2: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla Ciebie.
5: Radio Alex.

0: dniu mamy czas na kultowe cytaty. Co tam wasza mamusia powtarzała? U mnie było: a jak wszyscy skoczą w ogień, to co? To też skoczysz?
1: Nie zaraz, tylko już. Już.
0: No, tak.
1: No wiadomo, tak. Och,
0: to wygląda jak psu z gardła wyciągnięte. Skąd ty to wziąłeś?
1: Mariusz, albo to, uwaga, liczę do trzech. Raz, dwa.
0: Oho,
1: jeszcze. Cudowne.
0: Za kilka lat wspomnisz moje słowa, zobaczysz.
1: Za kilka lat wspomnisz moje słowa. Wiesz, tak myślę, że najlepsze jest to, że ja to wszystko znałam i wiedziałam o tych hasełkach, a teraz sama ich używam. O nie!
0: Ja się muszę przyznać, ja też. Ale to wiesz, no, czym skorupka za modu nasiąknie?
1: No, tak, naturalna kolej rzeczy.
0: No dobra, teraz liczymy do trzech i dziennikarze podają najnowsze wiadomości, prawda? Raz.
2: A w najbliższym wydaniu wiadomości radia Alex, areszt dla sprawcy po brutalnym ataku na jednym z osiedli w Nowym Targu. Alarmujące statystyki wypadków śmiertelnych z udziałem kierujących motocyklami i zmiany w postępowaniu w sprawie fałszywych alarmów. Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alytos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Lato, lato, lato,
9: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
10: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
11: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
15: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
14: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
16: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
19: Skoda. Po reklamie.
0: I to już godzina 16, wtorek, 26 dzień maja. Czas na wiadomości.
2: Anna Kruszewska. Zaczynamy. 34-letni mieszkaniec Nowego Targu został tymczasowo aresztowany po brutalnym ataku.

0: którego doszło w miniony weekend na jednym z osiedli w mieście. Według śledczych podczas sprzeczki mężczyzna zaatakował 36-latka rozbitą butelką i zranił go w szyję. Poszkodowany mimo ciężkich obrażeń i silnego krwawienia zdołał jeszcze wezwać pomoc przed utratą przytomności. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policjantów jeszcze tego samego poranka. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. 34-latek przyznał się do zarzucanego czynu. Za usiłowanie zabójstwa grozi nawet dożywocie. W wiadomościach Radia Alex teraz alarmujące statystyki wypadków śmiertelnych z udziałem kierujących motocyklami. Od początku roku w ich wyniku w Małopolsce zginęło 5 osób, a 66 zostało rannych. Wszystkie ofiary śmiertelne to motocykliści. W ubiegłym roku w tym samym okresie nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej wśród kierujących tymi jednośladami. Niebezpieczne zachowania oraz nadmierna prędkość to najczęstsze przewinienia motocyklistów. Wielu wypadków można byłoby uniknąć, gdyby przestrzegali oni przepisów ruchu drogowego, a kierowcy pozostałych pojazdów uszanowali ich prawa, podkreślają policjanci.
1: Dzieje się na drogach.
0: Uwaga kierowcy, już w najbliższy piątek w Zakopanem odbędzie się Plusz Night Run. W związku z organizacją tego biegu w godzinach od 19.50 do 21.15 nastąpią czasowe zamknięcia dróg oraz ograniczenia ruchu na trasie obejmującej następujące ulice: Władysława Orkana, Józefa Piłsudskiego, Bronisława Czecha, Stefana Żeromskiego i Jana Sabały. Ruch drogowy będzie przywracany niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia lub po pokonaniu danego odcinka przez ostatnich zawodników w limicie czasowym.
1: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
0: W kalendarzach 26 maja, Dzień Matki, to one obdarowują nas miłością bezwarunkową. Nasza reporterka rozmawiała z mamami na ulicach Zakopanego.
2: Dzieci dają taką dużą radość. Jak są małe, to są, powiedzmy, że takie, że trzeba się nimi trochę więcej opiekować, ale na wszystko patrzą z taką dziecięcą wrażliwością. A jak są już takie większe, dorosłe, to też mają inne spojrzenie na świat i dają tej matce taką satysfakcję, że dobrze zrobiłaś, dobrze nas wychowałaś, jest nam dobrze.
3: Co jest takiego trudnego w byciu matką?
4: No, było trudne wychowanie, ale jakoś tam się wychowało trójkę dzieci, a teraz no to tak już trochę spoczynek, emerytura. Ten szacunek do mamy jest. Odwiedzają, przychodzą, mają swoje rodziny. To już wiedzą, co to jest.
3: Co Państwo zapamiętaliście z takich powiedzeń mamy albo przykazań?
5: Przyjdź o 9 do domu.
3: Przychodziła Pani?
5: Tak, musiałam.
3: A teraz troszkę Pani rozumie to, że mama się martwiła?
5: Tak, teraz jak mam swoje dzieci, to tak.
6: Ja wiem, ile trudnego, zależy jakie jest podejście do tego, nie?
0: Z mamami rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska, a teraz już Bogdan Zalewski z informacjami z kraju i ze świata.
7: Śledztwo w sprawie ostatniej serii fałszywych alarmów ma przejąć Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Chodzi o kilkanaście zgłoszeń, które wywołały interwencję policji i straży pożarnej w lokalach zajmowanych przez osoby powiązane z opozycją i środowiskami prawicowymi. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Witamy, Krzysztofie.
8: Dzień dobry.
7: Jakie są powody przejęcia tego postępowania?
8: W praskiej prokuraturze na zaawansowanym etapie jest już śledztwo obejmujące kilkadziesiąt podobnych przypadków, m.in. wzywania służb do fikcyjnych zdarzeń. To postępowanie prowadzone jest od jesieni zeszłego roku, a dotyczy nieformalnej grupy internautów, która utworzyła się na jednej z platform internetowych zajmujących się grami związanymi z tematyką II wojny światowej. Członkowie tej grupy nie znali się osobiście, wykonywali natomiast pewne działania, które pomagały im piąć się w hierarchii tej organizacji. Chodzi o wywoływanie fałszywych alarmów, o stalking, a także gromadzenie w internecie danych w celu szkodzenia osobom, których dotyczą. W tym śledztwie w październiku zeszłego roku zatrzymano dwie osoby, które kierować miały tym procederem. W trakcie postępowania ustalono też, że w skład grupy wchodzą osoby małoletnie.
7: Dziś, w takim dniu, ukazujemy portrety różnych mam. Oto pani Teresa urodziła pierwsze dziecko w wieku 51 lat. Choć zawsze chciała być matką, późno poznała swojego męża.
9: Jak moje koleżanki w Krakowie, jak jeszcze mieszkałam, pytały mnie, gdy wychodziłam za mąż, czy będę chciała mieć dzieci. Ja mówię, bardzo bym chciała mieć dzieci. A one mnie zapytały, a nie boisz się, że będą niepełnosprawne? A ja mówię, boję się, ale dalej chcę. To bym przekazała mamom, żeby po prostu pomimo tego, że się boją, pomimo tego, że badania naukowe pokazują, że w starszym wieku te dzieci są narażone na jakieś niepełnosprawności, to jednak to nie jest norma, że każde dziecko rodzi się takie i żeby się nie bały, tylko żeby się odważyły. Jeżeli mają pragnienia, to żeby je realizowały.
7: Niezwykłe są historie mamy. Słowo z najpiękniejszych uczuć utkane. Matka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: Piękne, słoneczne i pogodne popołudnie w Zakopanem i Nowym Targu. Dziś na termometrach od 17 do 20 stopni Celsjusza.
13: I na pewno bez opadu deszczu, także o parasolach zapominamy. Jutro parasol warto mieć pod ręką. Przelotne opady, szczególnie po południu i wieczorem, mogą się przydarzyć. No i jutro maksymalnie do stopni 19.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: Wtorek, wtoreczek w Toruniu, 26 dzień maja. Wiadomo, mamusie świętują, ale są także solenizanci. Kto dziś świętuje imieniny?
13: Ewentualnie można też świętować, wiesz, dwa w jednym.
12: Oczywiście.
13: Czyli mamy o imionach Ewelina, Paulina, Angelika. No i do tego taki rodzynek. Filip też ma dzisiaj swoje święto.
12: No to mamę Filipa pozdrawiamy. Timbaland i Katy Perry w Radio Alex dla wszystkich.

0: Fajna nuta, fajna, prawda? To jest muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Alex, a u nas teraz też o muzyce, bo w najbliższą niedzielę, 31 maja, poznamy laureatów 8. przeglądu folkloru Pienin, Gorców i Podhala Nuta Dunajca.
1: Konkurs podzielono na takie kategorie jak instrumentaliści, śpiewacy ludowi, muzyki góralskie, mistrz i uczeń oraz recytatorzy i gawędziarze. Od godziny 10 będziemy mogli podziwiać finałowe występy i poznać laureatów poszczególnych kategorii.
0: Polecamy zatem kierunek Centrum Kultury Gminy Czorsztyn i imprezie patronuje Radio Alex. Tym mocniej zapraszamy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
5: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
1: O tej porze sprawdzamy sytuację pogodową w górach. Jak to wygląda?
0: No na razie całkiem nieźle. Aktualnie Kasprowy Wierch, pogodnie, słonecznie i 13 stopni na termometrach, ale uwaga, w kolejnych dniach aura się popsuje. W piątek już tylko dwójeczka na plusie. Morskie Oko plus 13, aktualnie pogodnie i słonecznie. Jutro opady deszczu. Ornak, pogodnie i słonecznie, aktualnie 14 stopni, jutro do plus 16, ale zachmurzy się i popada.
2: Radio

0: Południowy program pełen dobrych życzeń. No i właśnie wracamy do tematu. Teraz pytamy o to, czego mamą życzą nasi słuchacze, ale też czego mamy w dniu swojego święta życzą same sobie.
1: Spokoju, szczęścia i mile spędzonego czasu dzisiaj. Sobie życzę to, że idę do salonu kosmetycznego i zrobić mini odnowę.
2: Wszystkiego najlepszego, kochana mamusiu. Długo wieczności, żeby na starość nie zaczęła denerwować otoczenia. Nie no, żartuję. No na pewno wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, żeby się nie zmieniała, żeby zawsze była tak pomocna, jak jest. No i żeby jej przede wszystkim nie zabrakło zdrowia i mogła być z nami jak najdłużej.
3: Zapytam pani też, co pani sobie życzy tego dnia?
4: Pięknej pogody, dużo zdrówka i żeby moi synowie zawsze byli grzeczni. No i ten właśnie teraz śpi, ale ci pozostali nie są tacy grzeczni, więc mam nadzieję, że tak się stanie. To jest najważniejsze. I dużo zdrowia i żeby wszystko, co sobie zażyczymy wspólnie, żeby się spełniło.
5: Czego też z całego serca Martyna i Mariusz życzą.
6: Radio Alex.
7: Reklama.
8: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
9: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
10: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: O reklamie.

0: Za chwilę godzina 17. Słuchajcie, my się szybciutko żegnamy i do mamy na Szarlotkę zmierzamy.
1: I niech żadna mama nie będzie dzisiaj sama.
0: Absolutnie. Mamusiom raz jeszcze rączki całujemy.
1: I dziękujemy za dziś. Martyna Wachtarczyk.
0: Mariusz Ryszka.
1: Do usłyszenia.
0: Do jutra. Pa, pa.
2: Mężczyzna z Krakowa podejrzany o udział w oszustwie na policjanta zatrzymany w Czarnym Dunajcu. Strefa Gazy, obraz zniszczenia widziany okiem satelity. W wiadomościach Radia Alex już za chwilę. Także zapowiedź pierwszej edycji nocnego biegu ulicami miasta pod Giewontem. Anna Kruszewska. Zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
5: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 1820-139-80.
8: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
9: Kastorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
11: Lato, lato, lato, czekam.
12: A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
13: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
14: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Po reklamie.
16: Jest już 17 w Radiu Alex, to jest pora wiadomości. Posłuchajmy wspólnie.
2: Anna Kruszewska, zapraszam. Mundurowi z Czarnego Dunajca zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie metodą na policjanta. Jak ustalono, był poszukiwany przez funkcjonariuszy z Krakowa w związku z prowadzonym śledztwem. Do zatrzymania doszło podczas rutynowej interwencji wobec dwóch mężczyzn naruszających przepisy porządkowe. W policyjnych systemach 34-latek widniał jako osoba poszukiwana. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany i przekazany krakowskim policjantom. Sprawa dotyczy oszustwa, w którym 84-letnia mieszkanka Krakowa straciła 20 tysięcy złotych oraz złotą monetę. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 34-latkowi zarzutów. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
17: O tym się mówi w regionie.
2: Rusza budowa drogi powiatowej łączącej Białą

0: Łodunajec i Bukowinę Tatrzańską w Gliczarowie Górnym. Prace podzielono na kilka etapów. Od dzisiaj do 30 czerwca drogowcy będą budować kolektory kanalizacji deszczowej. W tym czasie nie zapowiedziano większych utrudnień, ale od 1 lipca do 31 sierpnia na jednym z odcinków remontowanej jezdni będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Od 1 do 30 września kolejny fragment jezdni będzie czasowo zamykany. Utrudnienia na drodze także w Jabłonce od dziś do 9 czerwca prowadzone będą prace remontowe na ulicach Ogrodowej i Kamieniec. W związku z inwestycją wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu, a remontowane ulice będą okresowo całkowicie zamykane. Urząd Gminy apeluje do kierowców o korzystanie z tras alternatywnych, ostrożną jazdę i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.
1: Radio Alex poleca.
0: Plusz Night Run Zakopane to pierwsza edycja nocnego biegu ulicami miasta pod Giewontem. W programie znajdą się również wydarzenia dla najmłodszych i całych rodzin.
2: Jest to pierwsza edycja wydarzenia biegowego. Chcemy, żeby było wyjątkowe, ponieważ będzie się odbywało w nocy czy wieczorem o 20 godzinie start, 29 maja w piątek. Wydarzenie, wiadomo, sportowe, ale chodzi o to, żeby było fajnie, luźno. Rywalizacja oczywiście jakaś będzie, ale cały dzień będzie przeznaczony na i aktywności dla rodzin, dla dzieci. Do momentu tego startu o 20 na pewno będzie się działo. Strefa startu i mety na stadionie miejskim w Zakopanem. Natomiast sam bieg poprowadzony został przez, naszym zdaniem, takie zakątki miasta, które są naprawdę warte zobaczenia i pokazania ludziom, którzy może nie są koniecznie stąd.
0: Mówił dyrektor sportowy Kuba Kliszcze. Bieg odbędzie się na dwóch dystansach, 10 i 5 kilometrów. Z powodu tej imprezy przewidziane są zamknięcie niektórych ulic w Zakopanem. Szczegóły znajdziecie na radioalex.com.pl. Tę stronę polecam Wam o każdej porze dnia i nocy. Najważniejsze informacje z naszego regionu tam znajdziecie. Czas na te z kraju i ze świata. Posłuchajcie.
3: W wyniku działań zbrojnych Izraela na terenie Strefy Gazy zniszczeniu uległo ponad 3/4 tamtejszej gospodarki.
4: Międzynarodowy zespół naukowców prezentuje szacunki strat, do jakich doszło w Strefie Gazy w wojnie, którą Izrael prowadzi po ataku Hamasu 7 października 2023 roku.
5: Na studiu witamy Grzegorza Jasińskiego z redakcji naukowej. Witamy Grzegorzu. Badania prowadzono z pomocą technik satelitarnych.
4: Zespół badaczy, analizując te dane od początku konfliktu, wykazał, że aż 82% powierzchni Strefy Gazy zostało uszkodzone w trakcie działań wojennych przynajmniej raz. Nocne zdjęcia satelitarne pokazały drastyczny, blisko 70% spadek natężenia światła. Ten parametr wskazuje na niemal całkowite wygaszenie życia gospodarczego w rejonie. Już przed wybuchem wojny sytuacja ekonomiczna w Strefie Gazy była trudna. Teraz doszło do niemal całkowitej zapaści gospodarczej. Przeciętne straty w PKB i poziomie życia gospodarstw domowych autorzy szacują na około 75%. A w najbardziej zniszczonych rejonach 97%.
3: W dniu Święta Mamuś opowiadamy niezwykłe maminy historie.
5: Pani Iza dała życie czwórce dzieci. Tworzenie wielodzietnej rodziny to wymagająca rola, ale jak mówi, każde z jej dzieci było oczekiwane z radością i zawsze marzyła, by mieć liczne potomstwo.
3: Mimo to czasem spotyka się z nieprzychylną oceną wielodzietności. Tak na to odpowiada.
6: Towarzyszy mi często w głowie taka przepiękna myśl jednego z wielodzietnych ojców, to w ogóle był wywiad z teściem Joszko Brody, który ma właśnie też kilkanaścioro dzieci, który, kiedy ktoś mu powiedział, a nie za dużo tych dzieci, to on powiedział, no dobrze, a kogo byś stąd wyrzucił, z kogo byś zrezygnował, z Basi, z Kasi, z Jasia? To są osoby. Nie ma dużo dzieci, mało dzieci. To są ludzie.
7: Czy macierzyństwo to jest jedna z najważniejszych ról w twoim życiu?
6: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak.
5: Tak opowiadała Marlenie Chudzio, pani Iza.
8: Jeśli komuś już nudzi się ta pogoda na Podhalu i na Podbeskidziu, to jutro będzie kilka atrakcji, bo prognozowane są lokalne burze, szczególnie w górach, więc jeśli jutro wybieracie się na trasy, na szlaki, to bądźcie czujni, spoglądajcie w radary meteo. Jeśli chodzi o temperaturę, to jutro w Zakopanem 19 stopni, w Nowym Targu 22 stopnie, w Bielsku Białej 24 i uwaga, jutro silniejsze podmuchy wiatru, szczególnie w górach. zanim zaczniemy naszą muzyczną przygodę, to ja kłaniam się w pas wszystkim mamom, bo 26 maja to jedno z najważniejszych świąt w roku. Dzień mamy! Drogie panie, wszystkiego dobrego, takiego słońca jak dzisiaj na co dzień wam życzę. Zaczynamy program Po godzinach w Radiu Alex we wtorek. Na start Damiano Dawid, The First Time, a później z czasów łagodnych pani Britney Spears będzie Baby One More Time. Łukasz Gubczyk, dzień dobry, zostaje do 22, a teraz mamy 6 minut po 17.

0: Vole vous danser to jest grupa Ricky Power i na antenie radia Alex. Myślę, że kwestią czasu jest jakiś trend na TikToku, który będzie miał w tle tę piosenkę. Ewentualnie wcześniej zabierze się za nią jakiś znany producent muzyczny i będziemy mieć nową wersję. No taki mamy muzyczny klimat. O muzyce dzisiaj na pewno sporo. Na TikToku będziemy. AI też nas zainteresuje. Zajrzymy na ważne nagrody muzyczne i sprawdzimy, jak bawiono się na kolejnym koncercie Metaliki. To show biznes, ale będą też polecajki na ten tydzień w regionie. Za chwilę Lady Gaga, Bad Romance w Radiu Alex, a później Murray Head zabierze nas na wycieczkę do Bangkoku. Proszę się pakować.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit.
16: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
18: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: sezon. To Dawid Podsiadło w Radiu Alex. Co fajnego w tym tygodniu na Podhalu? W niedzielę 31 maja poznamy laureatów 8. przeglądu folkloru Pienin, Gorców i Podhala, Nuta Dunajca. Wydarzenie od lat łączy pokolenia miłośników tradycji i regionalnej kultury, promując folklor 3 górskich grup etnograficznych. Górali gorczańskich, pienińskich i podhalańskich. Konkurs podzielono na takie kategorie jak instrumentaliści, śpiewacy ludowi, muzyki góralskie, mistrz i uczeń oraz recytatorzy i gawędziarze. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności w gwarze charakterystycznej dla reprezentowanego regionu. Wydarzenie od 10 w niedzielę w Centrum Kultury Gminy Czorsztyn. Polecamy!
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
1: Słuchacie Radia Alex.

0: Mi Amore śpiewa Velvet w Radio Alex. Za chwilę będzie 18, będą wiadomości, będzie prognoza pogody, a po 18 trochę rocka, bo ktoś ma pomysł na to, jak można zarobić na nieżyjącym muzyku. Do tego kolejny koncert na trasie zespołu Metallica. Zostańcie z Radiem Alex. Polecamy się.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Lato, lato, lato,
4: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
5: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
6: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
7: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, czyli na odkusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.
0: Jest już 18. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski mają dla nas najnowsze wiadomości. Posłuchajmy.
14: W Rzeszowie rusza procedura w sprawie referendum nad odwołaniem prezydenta miasta.
15: Radni złożyli dzisiaj dwa wnioski w tej sprawie, informuje z podkarpackiej stolicy reporter Dominik Smaga.
14: Dominiku, kto konkretnie chce odwołania Konrada Fiołka?
16: Jeden wniosek złożył były konkurent Fiołka w wyborach na prezydenta, radny Jacek Strojny.
17: Głównym powodem jest utrata zaufania do tego, co pan prezydent mówi.
16: Drugi wniosek złożyli radni Prawa i Sprawiedliwości.
18: Rzeszów jest bardzo zadłużony. To zadłużenie niemal a rośnie.
16: Wyjaśnia Krystyna Wróblewska, szefowa klubu PiS. Nie ma powodów do referendum, odpowiada prezydent.
19: Miasto dynamicznie, ekonomicznie się rozwija, wygrywa we wszystkich rankingach, gdzie żyje się najlepiej.
16: Oba wnioski podpisała wymagana liczba 7 radnych, ale na końcu opozycja będzie potrzebowała 15 głosów i dlatego liczy na rozłam w gronie stronników prezydenta.
15: Trzy nasze zawodniczki wystąpią jutro na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu.
14: A jedna z nich będzie Magdalena French w drugiej rundzie French Open.
15: Wielkoszlemowemu turniejowi tenisowemu towarzyszą upały. Termometry w najbliższych dniach mogą pokazywać nawet 35 stopni w cieniu.
14: Z trenerem French, Andrzejem Kobierskim, o pogodzie na kortach rozmawiał paryski korespondent Marek Gładysz.
20: Jak pierwsze wrażenia tutaj na Roland Garros, szczególnie ten upał, nie będzie ciężko tutaj grać?
21: Znaczy, no wiadomo, że lepiej jest, jak się gra w okolicach tam 25 stopni, ale no czasami jest lepiej nawet trafić na taką zawodniczkę, która jest gorzej przygotowana, łatwiej nią grać. No zobaczymy, no wygląda na to, że ma być 30 parę, także no będzie hardkorowo.
20: No właśnie, 35 stopni, pana zawodniczka jest przygotowana do tego?
21: Zawsze była, także myślę, że nie sprawia dla niej jakichś tam problemów.

0: Polaków grani w dużych temperaturach. No zobaczymy.
1: Oprócz Magdaleny Fręch, jutro na kortach w Paryżu zobaczymy także Igę Świątek i Magdę Linet.
2: Trzymamy kciuki za występy.
1: Niech w cieniu naszych pań będą ich rywalki.
2: Tak jest.
3: Trzynaście, 14 stopni to jest temperaturowe minimum na najbliższą noc w Zakopanem, w Nowym Targu. Tyle samo, natomiast jeśli chodzi o Bielsko, to tu dużo cieplej, 16-17 stopni i to będzie pogodna noc. Jutro też dużo pogodnego nieba, ale jest jedno ale, to ale nazywa się burza. Te burze są możliwe i na Podhalu, i na Podbeskidziu, po południu są niewykluczone. Na termometrach jutro w Bielsku 23-24 stopnie, w Nowym Targu 22 stopnie, w Zakopanem 19 i jeszcze jedna ważna, istotna informacja, szczególnie dla tych, którzy wybierają się w góry jutro. Silny wiatr. Weźcie to pod uwagę. 26 maja. Czy trzeba przypominać? Dziś dzień mamy. Jest też Światowy Dzień Drakuli, ale chyba nie ma co się przebierać za Drakulę i iść z kwiatami do mamy. Nie polecam. Za to polecam muzykę wybraną dla ciebie w Radiu Alex na początek tej godziny. Dzukero, jego Bajla. Łukasz Jakubczyk. Dobry wieczór. Muzyka wybrana dla
4: ciebie. Radio Alex.
5: Let me see you dance, babe.

0: Zokaria Andy Dust we wtorkowym po godzinach w Radiu Alex, a grupa Metallica to pewnie nawet nie wie, jaki jest dzień tygodnia, są w trasie, jeżdżą po Europie i zachwycają publiczność. U nas śpiewali Perfect we Frankfurcie, gdzie koncerty odbyły się kilka dni temu, bo były dwa koncerty, udało im się oddać hołd dwóm niemieckim grupom metalowym. Najpierw 22 maja zaśpiewali Schwarz, Weiß, Wischny grupy Tankard, a dwa dni później udało się zachwycić fanów legendy trash metalu w Niemczech, śpiewając Fast as a Shark grupy Accept. Coś czuję, że nie tylko my w Polsce nie możemy się doczekać kolejnego koncertu grupy Metallica. Lista chętnych po każdym kolejnym koncercie coraz dłuższa. Ace of Base za chwilę w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
3: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
4: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: Po reklamie.

0: Kapela, Andrzeja, Obrochty, Bartusia w Radiu Alex. Wróćmy do tematów weekendowych, bo dużo będzie się działo w tym tygodniu. W piątek będzie można pobiegać, bo w Zakopanem impreza o nazwie Plusz Night Run Zakopane. Pierwsza edycja, do wyboru dwie trasy, 10 albo 5 kilometrów, które poprowadzą uczestników przez najpiękniejsze zakątki Zakopanego. Centrum wydarzenia znajdować będzie się na Stadionie Miejskim przy ulicy Orkana. Start o 20 będzie też biegowa zabawa dla dzieciaków na bieżni Stadionu Miejskiego. Jeszcze można się zapisać na stronie zakopanenightrun.com. Miłej zabawy!
1: Radio Ale.

0: Kate Ryan w Radio Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. A teraz świat show biznesu, który potrafi zaskoczyć. Otóż blisko powstania jest hologram Ozziego Osborna. Interaktywny, oparty na AI ma być. Część rodziny wpadła na pomysł, że przecież dalej można na tym show biznesie zarabiać. Pomysłodawcą jest jego syn, który wieści światu plany tras koncertowych, wywiadów i tak dalej, i tak dalej. Jak normalnie mam pełną głowę pomysłów, jak coś skomentować, tak tym razem nie bardzo wiem, co powiedzieć. Chyba się komuś marzy status milionera, bo chyba tylko o to może chodzić. Andre, za chwilę w Radio Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Po reklamie.

0: 2026. Będzie też muzyk, który w wieku ponad 80 lat chce być zauważony na TikToku. Jeszcze bardziej niż jest tam zauważalny. I będziemy też u nas. Sprawdzimy, co fajnego jeszcze w tym tygodniu. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Staszek, twój dom nowy?
9: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
8: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
9: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
8: Oleś musiał zapłacić?
9: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
8: Daj numer do Eko Podhale.
9: 733-049-049.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Wtorek, 26 maja i 19 na zegarach. Sprawdzamy wiadomości. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
13: MSZ wezwało na dywanik ambasadora Rosji w Polsce.
14: Informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Georgi Michno. Miał usłyszeć, jak to określa resort dyplomacji, bardzo zdecydowane wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji.
13: Michał Radkowski teraz z nami. Witamy.
15: Witam, dzień dobry.
13: Jaki jest powód wezwania ambasadora?
15: Chodzi o ostatnie zapowiedzi Moskwy. Rosyjski MSZ w ostatnim czasie ostrzegał dyplomatów państw zachodnich, że szykuje zmasowaną serię uderzeń na Kijów. Zalecał cudzoziemcom przebywającym w ukraińskiej stolicy, by jak najszybciej ją opuścili. Teraz rzecznik naszego MSZ tłumaczy, że Polska, podobnie jak inne kraje, wezwała do siebie ambasadora Rosji, by przekazać mu swoje stanowisko wobec gróźb.
16: Ambasador usłyszał od nas bardzo wyraźne wezwanie do, po pierwsze, natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
15: Powiedział mi przed chwilą rzecznik MSZ Maciej Wewiór i dodał, że ambasador przyjął stanowisko strony polskiej.
13: Prezydent jest otwarty na dyskusję o uregulowaniu prawnego statusu osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co jest związkiem partnerskim, deklaruje Paweł Szefernaker.
14: Szef gabinetu Karola Nawrockiego uczestniczył dziś w posiedzeniu Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, która przyjęła projekty ustaw dotyczące statusu osoby najbliższej.
13: A chodzi o dwie propozycje zmian w prawie.
17: Ta pierwsza ustawa, mająca taki charakter statusowy, wprowadza de facto do polskiego porządku prawnego nową instytucję, instytucję związku partnerskiego, regulując jego zawarcie, rozwiązanie oraz podstawowe relacje majątkowe między stronami. Drugi projekt, który jest znacznie szerszy, o którym mniej mowa w przestrzeni publicznej, jest de facto systemowo istotniejszy, ponieważ obejmuje on zmiany w ponad 200 ustawach i polega na wprowadzeniu partnera jako kategorii funkcjonalnie odpowiadającej małżonkowi w całym systemie prawa.
14: Argumentował szef gabinetu prezydenta.
13: Oba projekty przyjęte dzisiaj przez komisję trafią teraz do Sejmu do drugiego czytania.
0: całkiem ciepło. Zapowiada się środa na Podhalu i na Podbeskidziu. W Zakopanem jutro 19 stopni, 22 stopnie w Nowym Targu, 23-24 w Bielsku Białej. Burze mogą się pojawić i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Szczególnie trzeba na nie uważać w górach. Do tego silny wiatr ma nam jutro.

towarzyszyć. W czwartek już trochę spokojniej, ale też trochę chłodniej, bo w Zakopanem co najwyżej 12 stopni, w Bielsku Białej w czwartek 18-19 stopni. 26 maja, Dzień Matki, ale i Dzień Samolotów z Papieru. Jak tak dalej będzie z cenami i dostępnością paliwa lotniczego, to tylko takie samoloty nam zostaną. Żeby ruszyć, trzeba będzie dmuchać. A teraz warto posłuchać, bo przed nami w programie Po Godzinach w Radiu Alex Aleksandra Stan, Get Back. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Alex. To są 3 minuty po 19.

0: Zespół Gypsy Kings w Radiu Alex. Oni bez nagrody Fryderyka. Może dlatego, że nie działają na polskim rynku muzycznym. Teraz właśnie będzie o Fryderykach 2026. Zwyciężczyniami zostały Kasia Lins i Zalia, bo obie zdobyły po dwie statuetki. Kasia Lins za album roku pop alternatywny i teledysk roku do piosenki Śmierć w bikini. Co do Zali, to ona zgarnęła te przyjęło się najważniejsze nagrody, czyli album roku pop i singiel roku pop. Album to jej produkcja Serca, a singiel we współpracy z Kubanem i Faustem pod tytułem Kyoto. Występy, żarty prowadzących i momenty z rozdaniami są w sieci, a u nas za chwilę będzie grupa Roxette. Będzie świetna piosenka Dangerous.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
3: Sprawdź to sam, czeki dał.
2: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Po reklamie.

dziewąt w Radiu Alex, a teraz będzie o Dniu Dziecka. Polecamy wam sobotnie kino plenerowe w amfiteatrze w Stromowcach Wyżnych. Od 20:45 zobaczymy niesamowitą, pełną ciepła i humoru bajkę Nasze magiczne Encanto. Wstęp jest wolny, kto nie ma jak dojechać, to też nie jest problem, bo organizatorzy zapewniają transport. Szczegóły są na stronie gminy Czorsztyn, a na naszej stronie radioalex.com.pl piszemy też o Dniu Dziecka w gminie Czorsztyn. To w niedzielę i tam też sporo będzie się działo. W takim razie miłej zabawy i w sobotę, i w niedzielę.

0: maszyna.
1: Zespół Baciary w Radiu Alex, to jest muzyka wybrana dla ciebie. A teraz przenosimy się do internetu, do mediów społecznościowych. Paul McCartney z okazji wydania płyty będzie aktywny na TikToku. Ma w planach wydarzenie, w trakcie którego będzie opowiadał o tym, jak wyglądała praca nad nowym albumem. Z wieloma znanymi osobami współpracował, więc to mogą być ciekawe opowieści. Stream jutro o 16:30 czasu polskiego, a zapisać można się na jego koncie na TikToku. Może mu się spodoba i będzie tam publikował jakieś nowe trendy dla swoich fanów. Kto wie, wszystko co pozytywne w mediach społecznościowych warto wspierać i trzymać za to kciuki, by więcej się tego takiego kontentu tam pojawiało. September za chwilę w Radiu Alex. It doesn't matter.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Po reklamie.

0: zespół Modern Talking w Radiu Alex. Za chwilę będzie już 20, będą wiadomości, będzie też prognoza pogody. 26 maja w kalendarzach, przypominam, Dzień Matki. Jeśli komuś właśnie w tym momencie przypomniałem, to pewnie jeszcze zdążycie. Jest trochę czasu, by nadrobić zaległości. U nas po 20 będą gitary, nawet bardzo dużo gitar w naszym kraju. Do tego muzyk, który pośmiertnie został uhonorowany w amerykańskim kongresie. Bądźcie z nami, polecamy się i po 20.
1: Radio Alex.

0: rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy pidał odchusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: To już jest 20, czyli dobra pora na wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Agnieszka Pietrzak. Posłuchajmy.
7: Prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej nie zostały zakończone. Jej ostateczny kształt dadzą poprawki w drugim czytaniu w Sejmie. Czekamy na propozycję Pałacu Prezydenckiego w tej sprawie. Tak mówiła jedna z inicjatorek zmian w prawie, Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
8: Ustawa nie ma żadnego sznytu światopoglądowego, nie ma kwestii nazwiska, kwestii dzieci, nie zmienia stanu cywilnego, jak chociażby przy transkrypcji, która rozpala emocje Polaków. Dlatego jest ustawą, która jest ustawą bardzo, bardzo ugodową, bardzo umiarkowaną, która ułatwia życie ponad 2 milionom Polaków.
7: Wielka koszykarska czwórka rozpoczyna dziś kolejne etapy walki o Mistrzostwo Polski. Przed nami półfinałowa rywalizacja w Orlen Basket Lidze, a ze mną w studiu Paweł Konieczny z redakcji sportowej. Witam cię, Pawle. Przedstawmy te dwie pary walczące o awans do finału.
9: A pierwsza z nich może zaskakiwać, szczególnie gdy spojrzymy na tabelę rozgrywek po rundzie zasadniczej. I szósta po tym etapie Arka Gdynia zmierzy się z 8 za Stalem Zielona Góra. Pięciokrotny mistrz Polski po 4 spotkaniach odprawił z walki o medale wicelidera tabeli Kinga Szczecin. Arka z kolei aż po 5 meczach zabrała nadzieję na medal kibicom we Wrocławiu, którzy mieli większe apetyty, gdy po 30 kolejkach Śląsk był trzeci. W drugiej parze dwie warszawskie ekipy, broniąca tytułu, najlepsza w pierwszej fazie Legia kontra stołeczne Dziki, które po części zasadniczej były na miejscu 5. Do finału wejdą ekipy, które zanotują 3 zwycięstwa. Pierwsze mecze półfinałowe dziś i jutro o 20:15.
7: Trwają prace przy nowej odsłonie słynnych Peaky Blinders. O nowej produkcji opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
10: Już wiemy, że gwiazda Stranger Things Charlie Heaton zagra Charlesa Shelby'ego, najstarszego syna Tomiego. Tym razem głównym bohaterem jest Duke Shelby, również syn Tomiego, i gra go Jamie Bell, któremu największą popularność przyniosły role w filmach Billy Elliot i King Kong. Scenariusz ponownie napisał Steven Knight, a niezatytułowany na razie serial będzie kontynuacją Peaky Blinders i filmu Peaky Blinders Nieśmiertelny. Akcja rozgrywać się będzie w Birmingham w latach 50.
6: Środa w pogodzie całkiem dobra, no chyba tak, choć burze są prognozowane dla Podhala i Podbeskidzia, także jeśli jutro wybieracie się na szlaki, to weźcie to pod uwagę. Najlepiej wyjść z samego rana, bo burze mają się pojawić po południu i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Jeszcze silny wiatr dodatkowo ma nam towarzyszyć, to też będzie ten minus, jeśli ktoś wybiera się właśnie na szlaki. 19 stopni jutro w Zakopanem, w Nowym Targu 22 stopnie, w Bielsku jutro do 24. 26 maja, Dzień Matki, więc ja o tej porze pozdrawiam wszystkich pracowników kwiaciarni. Dla was

To jest długi i ciężki dzień, ale pewnie bardzo satysfakcjonujący. Dzięki, że jesteście. Vandu Project na początek tej godziny, King of My Castle na zamku. W tej godzinie jeszcze będziemy w sprawach muzycznych. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Alex, to 3 minuty po 20.

0: Disco Paradise, Cefedes i Analiza na antenie radia Alex, a teraz Kongres Stanów Zjednoczonych, który uhonorował Ozziego Osborna. Jego zasługi zostały wpisane do oficjalnego rejestru amerykańskiego Kongresu, a z mównicy można było usłyszeć, że to prawdziwy bohater klasy robotniczej. Mówiono też, że był wzorem do naśladowania w kwestiach rodzinnych. No, tutaj zdania pewnie będą podzielone. Wystarczy wrócić do serii reality show stacji MTV pod tytułem The Osbournes. Dużo się tam działo, no i nie wszystko można o tej porze cytować. Jennifer Lopez, Ain't It Funny za chwilę, a później lornetka od Golec Orkiestry.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Asher i Pitbull w Radiu Alex. Wracamy do muzycznego świata, bo świat gitar przyjechał do Polski, do zamku Ćmielów. Od przedwczoraj można oglądać największą kolekcję gitar z autografami ich byłych właścicieli. Zresztą nie tylko gitar, są tam też inne instrumenty. Kilkaset eksponatów, które na pewno warte są każdych pieniędzy, szczególnie dla fanów muzyki. Ekspozycja nazywa się Strato Castle. Jak będziecie w pobliżu, to chyba warto zajrzeć, no i zobaczyć te cuda, na których powstawały najważniejsze piosenki muzycznego świata. Polaniorze, za chwilę w Radiu Alex, a później Lady Gaga i jej Just Dance.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: Byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Po reklamie.
8: Jest już 21, jest Agnieszka Pietrzak. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości.
9: Administracja Donalda Trumpa zamierza drastycznie ograniczyć dostępność kluczowego sprzętu wojskowego dla NATO. Jak donosi Der Spiegel, europejskie stolice miały zostać o tym już poinformowane. Największe cięcia mają dotyczyć amerykańskich myśliwców bojowych, których liczba ma zostać zmniejszona aż o 1/3. Ruch Waszyngtonu ma być częścią nowej strategii bezpieczeństwa USA, która zakłada większą elastyczność na wypadek konfliktu w rejonie Indo-Pacyfiku. Jutro dziejowa chwila, mówi premier Donald Tusk, zapowiadając podpisanie z Wielką Brytanią traktatu o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Szef rządu podkreśla, że Polska zabiegała o rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju w czasie pokoju, tak by zapobiec ewentualnym zagrożeniom, ale nie tylko.
10: Dotyczy to także na przykład bezpieczeństwa zdrowotnego, to jest istotny fragment tego traktatu, cyberbezpieczeństwa, no choćby w kontekście ostatnich wydarzeń cyberbezpieczeństwo staje się problemem dnia codziennego także wielu obywateli i tutaj także istotna część tego traktatu jest temu poświęcona.
9: Szefowie rządów polskiego i brytyjskiego mają podpisać traktat jutro o 13:00 pod Londynem. Dwa wnioski o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa złożyli dziś miejscy radni. Jak informowaliśmy, jeden przygotowali politycy Prawa i Sprawiedliwości, drugi radny Jacek Strojny, który był kontrkandydatem prezydenta Konrada Fiołka w wyborach w 2024 roku. Zdania mieszkańców stolicy Podkarpacia w sprawie przeprowadzenia referendum są podzielone.
11: Myślę, że nie potrzeba.
12: Myślę, że nie.
13: Prezydent działa prężnie.
14: Powinno być referendum?
13: No być może.
15: Opłaty za postój samochodów kiedyś były do 17 godziny, teraz są do tam 20 chyba. No i miasto jest zadłużone z tego, co wiem.
16: Fiołek jest super prezydentem.
17: Jesteśmy za Krakowem i żeby tak było, ja w Krakowie.
18: Rzeszów potrzebuje zmiany.
17: Trzeba trochę ludzi dopuścić do zarządzania.
9: Dzisiejsze wnioski radnych to dopiero początek procedury.
8: Ciepło zapowiada się środa i na Podhalu, i na Podbeskidziu w Zakopanem. Jutro 19 stopni w Nowym Targu, 22, 24 stopnie w Bielsku Białej. Dużo słońca, ale właśnie jest jedno ale, nawet dwa ale są, bo silny wiatr ma nam towarzyszyć, a do tego lokalne burze są prognozowane, szczególnie w górach. One się mają pojawić po południu. 26 maja, to jest wtorek, to są 3 minuty po 21 w Radiu Alex. Czas na magazyn naszych dziennikarzy. Podsumujemy informacyjnie wtorek w regionie. I dobrze zagramy na start tej godziny. Krzysztof Krawczyk, tylko ty, tylko ja. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.

Radio Alex, zaczynamy wieczór reporterów we wtorek 26 maja. W czerwcu w Małopolsce ruszają specjalne promocje na przejazdy pociągami i autobusami. Z okazji Dnia Dziecka najmłodsi pasażerowie będą mogli podróżować po regionie za symboliczną złotówkę. Małopolski bilet na Dzień Dziecka będzie obowiązywał 30 i 31 maja w pociągach kolei małopolskich Polregio, kolei śląskich oraz w autobusach małopolskich linii dowozowych. Dzieci i młodzież z ważną legitymacją lub dokumentem potwierdzającym wiek będą mogły przez cały dzień korzystać z nielimitowanych przejazdów również w relacjach dalekobieżnych, między innymi między Krakowem a Katowicami czy w kierunku Podhala. Nie wszystkie trasy będą jednak objęte promocją. Wyłączony z niej pozostaje między innymi odcinek Muszyna-Poprad-Tatry. Kilka dni później wystartuje kolejna akcja Małopolski bilet dla rodziny. Od 4 do 7 czerwca tańsze przejazdy będą dostępne dla grup od 2 do 6 osób, w tym rodzin podróżujących z dziećmi do 16 roku życia. Radio Alex.

0: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wstrzymało wydawanie komunikatów lawinowych na sezon zimowy 2025-2026. Tatrzański Park Narodowy zastrzega jednak, że to nie oznacza pełni letnich warunków w górach. W wyższych partiach Tatr wciąż zalegają pola śniegu i lodu, szczególnie w miejscach zacienionych żlebach oraz na szlakach o północnej ekspozycji. Takie odcinki mogą być śliskie i niebezpieczne.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Jedziemy?
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
11: Po reklamie.

0: wójt gminy Poronin Anita Żegleń zaprasza mieszkańców na spotkania dotyczące planowanych zmian komunikacyjnych na Misiagach i ulicy za torem. Jak poinformowała, po rozmowach z radnymi przygotowano cykl konsultacji, podczas których mieszkańcy będą mogli poznać planowane rozwiązania drogowe, harmonogram prac remontowych oraz zadać pytania i zgłosić swoje uwagi. Pierwsze spotkanie odbędzie się online w najbliższą środę 27 maja o godzinie 17 w formie wideoczatu. Z kolei na najbliższy czwartek 29 maja zaplanowano spotkania stacjonarne w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Suchem w godzinach od 8 do 9, od 12 do 13 oraz od 15 do 16. Tematami rozmów będą m.in. warianty organizacji ruchu na ulicy Zatorem, planowane remonty na Misiagach oraz przy przedszkolu, a także kwestie związane z rekrutacją dzieci do obu placówek.
1: Słuchacie Radia Alex.

0: nie pamiętają już nieprzespanych nocy, zmartwień i trudów wychowania. Obdarowują nas miłością bezwarunkową. Zawsze cieszy je nasza obecność, nawet wtedy, kiedy sami założyliśmy rodziny i jesteśmy rodzicami. Nasza reporterka rozmawiała z mamami. Dziś jest ich dzień.
1: Co jest trudnego w wychowaniu dzieci?
2: Nic.
1: Same przyjemności?
2: Ja uważam, że tak.
1: A co najfajniejszego?
2: Co najfajniejszego, że dzieci dają taką dużą radość, jak są małe, to są, powiedzmy, że takie, że trzeba się nimi trochę więcej opiekować, ale na wszystko patrzą z taką dziecięcą wrażliwością, a jak są już takie większe, dorosłe, to też mają inne spojrzenie na świat i dają tej matce taką satysfakcję, że dobrze zrobiłaś, dobrze nas wychowałaś, jest nam dobrze.
1: Co jest takiego trudnego w byciu matką?
3: No, było trudne wychowanie, ale jakoś tam się wychowało trójkę dzieci, a teraz trochę spoczynek, emerytura. Ten szacunek do mamy jest. Odwiedzają, przychodzą, mają swoje rodziny. To już wiedzą, co to jest.
1: Co Państwo zapamiętaliście z takich powiedzeń mamy albo przykazań?
4: Przyjdź o 9 do domu.
1: Przychodziła Pani?
4: Tak, tak. Musiałam.
1: A teraz troszkę Pani rozumie to, że mama się martwiła?
4: Tak, teraz jak mam swoje dzieci, to tak.
5: Ja wiem, ile trudnego, zależy jakie jest podejście do tego, nie?
1: Ale są tam jakieś nieprzespane noce, jak dziecko jest malutkie.
5: Zrozumiałe, no ale z czasem człowiek inaczej na pewne rzeczy patrzy, także tutaj tylko się cieszy, że one mogły tak żyć i że tak żyją, jak żyją. I mnóstwo radości bez względu na to, co kiedyś się przechodziło, jeżeli chodzi o te niepospane noce czy coś tam. Natomiast ja uważam, że to wszystko procentuje gdzieś tam i warto
1: być mamą.
5: Dokładnie, tak.
6: Zostać matką było trudne i potem wychować fajnego człowieka i mi się udało. Mam super córę, naprawdę.
1: A co jest przyjemnego w takim wypadku, w tym trudzie, który trwa 24 godziny na dobę?
6: Już mam wnuczki, super, córka jest fajną matką, jestem fajną babcią, zawsze się staram. Wiem, że trzeba zawsze pomagać, bo każdy potrzebuje chwileczki odpoczynku, czasu dla siebie. Ja tego nie miałam, dlatego córce, jak się tylko mam możliwość, pomagam, żeby miała czas dla siebie i dla swoich dzieci. I tylko nie jest tak samo, tylko dla siebie właśnie.
7: Dla mnie nie było takim ciężkim chwilą. Bycie mamą jest dobre, fajne. No, czasami różnie jest. Dzieci nie słuchają rodziców. I to jest właśnie, to jest najtrudniejsze. My jako matki nie chcemy dla tych dzieci źle, a oni po prostu mają.
1: One o tym nie wiedzą.
7: Tak, one o tym nie wiedzą. No i tyle.
1: A co jest fajnego w byciu mamą?
8: Miłość do dziecka i bezwarunkowość wszystkiego.
1: No i może trochę Dzień Matki?
8: Tak.
7: Dzisiaj Dzień Matki, czekamy na to, że może gdzieś nas z Urunią zabiorą.
9: Wychowanie dzieci jest bardzo trudne.
1: To jest najtrudniejsze?
9: Żeby dla człowieka wychować dobrego.
1: A co jest najfajniejsze?
9: No, jak się obserwuje od małego, jak dziecko postępy robi. Radość jest.
10: Praktycznie jak się ma dzieci, to już jest po prostu ten ciężar, taki ciężar, ale zarazem i szczęście, że je mamy, prawda? Żeby wychować, no to niestety trzeba dobrze umieć i kierować tymi dziećmi, żeby naprawdę było fajnie.
1: To jest bardzo trudne. A co jest przyjemnego w byciu mamą? Są jakieś miłe momenty?
10: No są, bo na przykład każde święta, to wie Pani, to się spędza razem. No w tej chwili akurat nie mam córki, bo wyjechała z dziećmi, ale zawsze dzwonimy, zawsze jesteśmy blisko, że tak powiem. Na odległość, ale blisko sercu.
0: Z mieszkankami Zakopanego rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.

0: KP Podhale Nowy Targ otrzymało licencję uprawniającą do gry w rozgrywkach BetClick pierwszej ligi. Komisja odwoławcza do spraw licencji klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej pozytywnie rozpatrzyła odwołanie nowotarskiego klubu. To efekt intensywnych działań prowadzonych w ostatnich dniach przez władze klubu, samorząd miasta, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji oraz radnych. Jak podkreśla NKP Podhale, kluczowe było przygotowanie dokumentacji i wypracowanie rozwiązań dotyczących dalszego rozwoju stadionowej infrastruktury. Klub dziękuje kibicom, sponsorom i mieszkańcom za wsparcie, a przed drużyną teraz dalsza sportowa walka o awans na zaplecze ekstraklasy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.

0: Budynek mieszkalny wraz z pomieszczeniami gospodarczymi stanął w ogniu w Lipnicy Wielkiej. Po przyjeździe strażaków pożar był już całkowicie rozwinięty. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu. Strażacy prowadzili działania gaśnicze zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Ze względu na silne zadymienie konieczne było użycie aparatów ochrony dróg oddechowych. Po opanowaniu ognia ratownicy rozpoczęli prace rozbiórkowe oraz dogaszanie pogorzeliska. Akcja zakończyła się przed godziną 19. W działaniach brały udział jednostki OSP z Lipnicy Wielkiej, Lipnicy Małej, Jabłonki i Kiczor oraz strażacy z JRG Nowy Targ. Na miejscu obecne były także policja i zespół ratownictwa medycznego. Zakopiańska drogówka zatrzymała w Poroninie pijanego kierowcę taksówki. Do kontroli doszło w sobotni poranek na ulicy Kościuszki. Policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca powiatu tatrzańskiego, który kierował Peugeotem, mając w organizmie blisko promil alkoholu. Funkcjonariusze od razu zatrzymali zawodowemu kierowcy prawo jazdy. Za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia. Wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, a w niektórych przypadkach także przepadek auta. 61-letni mieszkaniec gminy Poronin bezpodstawnie wezwał służby ratunkowe, informując telefonicznie o rzekomym zagrożeniu życia. Nagle przerwał połączenie, nie podając swojej lokalizacji ani danych. Do zdarzenia doszło wczoraj 25 maja około godziny 15:30. Policjanci szybko ustalili miejsce pobytu mężczyzny i dotarli pod wskazany adres. Okazało się, że był nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad 2,6 promila alkoholu w jego organizmie. Jak tłumaczył, powodem telefonu miała być awantura z sąsiadem. Funkcjonariusze udokumentowali okoliczności bezpodstawnego zgłoszenia, a sprawa zostanie skierowana do sądu z wnioskiem o ukaranie. Policja przypomina, że nieuzasadnione wezwanie służb ratunkowych stanowi wykroczenie i może skutkować karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny do 1500 zł. Każde takie zgłoszenie blokuje linię alarmową i może opóźnić pomoc osobom, które rzeczywiście jej potrzebują. Trwają intensywne prace przy budowie nowej przeprawy przez Rabę w Chabówce. Most połączy miejscowość ze skansen taboru kolejowego oraz drogą prowadzącą w kierunku Skawy. W ostatnich tygodniach wykonano pierwszy przyczółek od strony skansenu. Obecnie prace prowadzone są po drugiej stronie rzeki, gdzie przygotowano zbrojenia pod kolejny etap betonowania. Nowy most zastąpi stary obiekt będący od lat w złym stanie technicznym. Powstanie jednoprzęsłowa przeprawa o długości ponad 27 metrów i szerokości ponad 12 metrów z chodnikami dla pieszych. Przebudowane zostaną także drogi dojazdowe i pobliskie skrzyżowanie. Koszt inwestycji wynosi ponad 5 miliona złotych, a zakończenie budowy planowane jest na koniec 2026 roku. Tatrzańscy policjanci w ostatnich dniach kilkukrotnie interweniowali w sprawach tzw. drobnych kradzieży w sklepach i na stacjach paliw na terenie powiatu. Główną bohaterką jednego ze zdarzeń była 58-letnia mieszkanka powiatu tatrzańskiego. Kobieta została złapana na kradzieży artykułów o wartości około 90 zł w jednym ze sklepów w Zakopanem. Towar wrócił na półki, a 58-latka została ukarana mandatem w wysokości 200 zł. Do kolejnych interwencji doszło na stacjach paliw. W jednym przypadku kierowca Fiata 500 miał odjechać bez uiszczenia zapłaty za paliwo. W innym łupem złodzieja padła także butla gazowa. Oba zdarzenia zostały zarejestrowane przez monitoring, a sprawy trafiły do zakopiańskich policjantów. Funkcjonariusze podkreślają, że podobne zgłoszenia otrzymują niemal codziennie. Choć wartość skradzionych przedmiotów bywa niewielka, każde takie zdarzenie traktowane jest jako wykroczenie, za które grozi mandat od 20 do 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna do 5 000 zł. Mundurowi z Czarnego Dunajca zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie metodą na policjanta. Jak ustalono, był on poszukiwany przez funkcjonariuszy z Krakowa w związku z prowadzonym śledztwem. Do zatrzymania doszło 19 maja podczas rutynowej interwencji wobec dwóch mężczyzn naruszających przepisy porządkowe. W policyjnych systemach 34-letni widniał jako osoba poszukiwana. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany i przekazany krakowskim policjantom. Sprawa dotyczy oszustwa, w którym 84-letnia mieszkanka Krakowa straciła 20 tysięcy złotych oraz złotą monetę. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 34-letkowi zarzutów. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Po raz pierwszy w tym roku pojawiły się alerty ostrzegające przed upałem. Na razie obowiązują one w zachodniej części Polski. O tym zjawisku możemy mówić, kiedy temperatura przekracza 30 stopni.
1: Dzień jest upalny, jeżeli w którejkolwiek minucie danego dnia temperatura przekroczy 30 stopni. Wtedy mówimy o dniu upalnym, natomiast o dniu gorącym wtedy, kiedy temperatura przekroczy 25 stopni o dowolnej porze w określonym czasie. O ile na nizinach tych dni upalnych jest sporo, jest 10-20 w roku, no to tutaj w Zakopanem są to wyjątkowo anomalne dni, tak? Nie spodziewamy się takich niezwykle, natomiast no, w XXI wieku występują często. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Oby ich nie było za dużo jednak, dla dobra ogółu przyrody. Natomiast no, te 25 stopni to jest takie optymalne maksimum klimatu Zakopanego latem. Jeśli chodzi natomiast o taką maksymalną temperaturę, no to ona, tak jak można się spodziewać, została zanotowana całkiem niedawno, w roku 2013. Dokładnie 8 sierpnia było to 32,8 stopni. To też bardzo ekstremalna wartość jak dla klimatu górskiego. Pewnie w najbliższych 10, czy może mniej latach ona zostanie pobita.
0: Z kolei w naszym regionie, głównie na Orawie, możemy spodziewać się temperatur notowanych rekordowo poniżej zera.
1: Takie absolutne minimum temperatury wystąpiło w lutym 1929 roku i zmierzono tutaj wówczas minus 37,5 stopnia. No to już takie ekstremalne wartości temperatury, jedne z najniższych w Polsce. Natomiast przyjmuje się, że wtedy chociażby na tych torfowiskach naszych orawsko-nowotarskich temperatura mogła spaść poniżej minus 40 stopni. I tak pewnie było, bo obserwujemy dużą różnicę w temperaturze minimalnej między Zakopanem a kotlinami górskimi i torfowiskami, więc wtedy być może było nawet minus 45 stopni w tamtych rejonach. Natomiast taka oficjalna dana to minus 34,1 stopnia w roku 56. No już dawno, zwłaszcza w XXI wieku, nie obserwujemy tak niskiej wartości temperatury. Bardzo rzadko ona spada poniżej minus 20 stopni, więc widzimy też wyraźnie trend wzrostowy w tej temperaturze.
0: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem. Alarmujące statystyki wypadków śmiertelnych z udziałem kierujących motocyklami. Od początku roku w ich wyniku w Małopolsce 5 osób zginęło, a 66 zostało rannych. Wszystkie ofiary śmiertelne to motocykliści. W ubiegłym roku w tym samym okresie nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej wśród kierujących tymi jednośladami. Niebezpieczne zachowania oraz nadmierna prędkość to najczęstsze przewinienia motocyklistów. Wielu wypadków można byłoby uniknąć, gdyby przestrzegali oni przepisów ruchu drogowego, a kierowcy pozostałych pojazdów uszanowali ich prawa, podkreślają policjanci. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Zakopanem. Akcja rusza za nieco ponad 2 tygodnie, jest więc dużo czasu, by się przygotować. Zbiórka mebli planowana jest w kolejne soboty. Miasto zostało podzielone na rejony. Ostatni odbiór 4 lipca. Odpady będą odbierane bezpośrednio z posesji po zgłoszeniu indywidualnym. Powinny być wystawione przez mieszkańców najwcześniej w piątek po południu lub w sobotę do godziny 7. Gdzie zgłosić odpady do odebrania? O tym piszemy na radioalex.com.pl. Dodajmy, że są ograniczenia, meble i materace będą odbierane do 10 sztuk łącznie. Na terenie gminy Poronin będą prowadzone badania geologiczne realizowane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Państwowej Akademii Nauk. Ich wyniki mają posłużyć m.in. do dalszych analiz potencjału geotermalnego regionu. W drugiej połowie czerwca będą zbierane zgody od właścicieli nieruchomości, natomiast same badania terenowe zaplanowano na drugą połowę sierpnia. Projekt zakłada wykorzystanie niewielkich czujników rejestrujących naturalny szum sejsmiczny, co pozwoli na rozpoznanie budowy geologicznej do głębokości około 5 kilometrów. Jak podkreślają naukowcy, zastosowana metoda badań jest całkowicie nieinwazyjna. Nie generuje hałasu ani drgań, nie ingeruje też w środowisko. Na obszarze około 200 kilometrów kwadratowych rozmieszczonych zostanie około 270 czujników o wielkości pudełka na buty, które trafią do płytkich dołków, gdzie pozostaną w terenie przez około 30 dni. Po zakończeniu prac urządzenia zostaną zebrane, a teren przywrócony do pierwotnego stanu. Uczniowie 8 szkół podstawowych z terenu gminy Nowy Targ wezmą udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. W Urzędzie Gminy podpisano już umowy z wykonawcami projektu Podhalański Inkubator Edukacyjny. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania i rozwijanie kompetencji językowych uczniów. Oprócz dodatkowych lekcji szkoły otrzymały także nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. multimedia, książki i gry edukacyjne do nauki języka angielskiego. Zajęcia będą prowadzone w szkołach w Gronkowie, Klik Kuszowej, Krępachach, Lasku, Ludźmierzu Łopusznej, Pyzówce i Waksmundzie. Projekt realizowany jest przy wsparciu funduszy europejskich dla Małopolski. Jego wartość to ponad 1 200 000 zł, z czego większość stanowi dofinansowanie unijne. Samochód osobowy stanął w ogniu na ulicy Mrowce w Zakopanem. Przed przyjazdem strażaków pożar ugasiły częściowo osoby postronne. Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. Po przybyciu strażacy zabezpieczyli teren i przystąpili do dogaszania pojazdu znajdującego się na posesji. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Działania prowadzone były wspólnie przez Ochotniczą Straż Pożarną Olcza Zakopane oraz jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Na miejscu byli też tatrzańscy policjanci. We'll be right back.

0: naszych relacjach.
1: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: Po reklamie.
5: Jest już 22. Katarzyna Podraza i najnowsze wiadomości z kraju i ze świata na naszej antenie. Posłuchajmy wspólnie.
6: Polska jako jedyne państwo członkowskie Unii Europejskiej dotrzymała słowa, składając skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę z Mercosurem, twierdzi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Przypomniał, że wcześniej złożenie takiego pisma zapowiadała m.in. Francja. Na linii korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to znaczy, że Polska jako jedyna złożyła skargę na Mercosur?
7: Fakt, że żaden inny kraj poza Polską nie zdecydował się na formalną ścieżkę prawną, raczej osłabia pozycję negocjacyjną Warszawy. Oznacza to, że nawet kraje takie jak Francja, Węgry, Austria czy Irlandia, które głosowały przeciw umowie z Mercosurem, tak jak Polska, nie zgłaszają obecnie wątpliwości. Jak ustaliłam, państwa Unii mają jednak czas do 20 lipca, żeby ewentualnie przyłączyć się do polskiej skargi. Byłoby to wsparcie jednak o wiele słabsze niż indywidualna skarga. Oznaczałoby, że kraj się przyłącza, ale nie atakuje samodzielnie decyzji Komisji i Rady, żądając jej unieważnienia. Państwa Unii mogą dołączyć się także przeciwko Polsce po stronie Komisji Europejskiej i Rady Unii.
6: Wszystko zostało sprawdzone i jest idealnie, przekazał prezydent USA Donald Trump, który przeszedł dziś badania okresowe w szpitalu Walter Reed pod Waszyngtonem. Stan zdrowia przywódcy Stanów Zjednoczonych jest dziś tematem numer jeden w amerykańskich mediach. Doniesienia zza oceanu na temat kondycji Donalda Trumpa zebrał korespondent Paweł Żuchowski.
8: Noszą się pytania o jego stan zdrowia, nie ze strony polityków, lecz lekarzy. Pojawiają się pytania o obrzęki nóg, siniaki na dłoniach i oto, czy Biały Dom przekazuje prawdę na temat stanu zdrowia prezydenta. W dodatku to już trzecia taka wizyta w Instytucie Wojskowym w ciągu 13 miesięcy. Sam Trump uważa, że jest w świetnej formie i jak mówi, ma doskonałe wyniki testów poznawczych i drwi ze swoich poprzedników. Jak waszym zdaniem poradziłby sobie Biden? Myślę, że mógłby nie odpowiedzieć poprawnie nawet na pierwsze pytanie. Zresztą Obama też poradziłby sobie słabo. Myślę, że obaj wypadliby bardzo słabo. O sobie i swoich testach mówi następująco. Jeden lekarz powiedział, to pierwszy raz, kiedy widzę, żeby ktoś odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania. To lekarz, który zawodowo zajmuje się takimi rzeczami, a ja zrobiłem ten test 3 razy. Problem polega jednak na tym, że część lekarzy spoza administracji twierdzi, że wokół stanu zdrowia prezydenta pojawia się coraz więcej pytań. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: Pogodna noc szykuje się i na Podhalu, i na Podbeskidziu. W Zakopanem tej nocy 14 stopni, a w Bielsku Białej nawet 16-17. Jeśli chodzi o środę, no to jutro będzie ciepło. 19 stopni w Zakopanem, 22 stopnie w Nowym Targu, 24 w Bielsku. Słońce będzie się pojawiać, ale też możliwe są burze, szczególnie w górach. No i silny wiatr będzie nam przeszkadzał, także warto to wziąć pod uwagę. W czwartek już lepiej pod względem wiatru, natomiast wcale nie lepiej, jeśli chodzi o temperaturę. W czwartek najchłodniej w tym tygodniu, w Zakopanem tylko 11 stopni, a w Bielsku do 18. To był magazyn dziennikarzy Radia Alex. Więcej tematów z naszego regionu znajdziecie przez całą dobę w portalu radioalex.com.pl. W Łukasz Jakubczyk, ja dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro po 17. Dobrej nocy. Pozdrawiam. Bye, bye.

0: Despacito.
1: Reklama.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.